jebanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę

0: Melo Radio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

Пляне, co mnie wie, mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz, ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej, mówi językiem ciała, mówi

tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo.

gramy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
4: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów

0: Ale znajdzie się też miejsce na znacznie poważniejszy temat, czyli zdrowie i profilaktykę. O tym, co będzie działo się w najbliższych tygodniach, opowiedziała nam kierowniczka Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Słupcy, Anita Herudzińska.
1: Po raz drugi powiat słupecki organizuje zmagania sołectw powiatu słupeckiego. Ubiegoroczna edycja pierwsza, która odbyła się właśnie w Głukowie, którą organizowaliśmy wspólnie z gminą Słupca, cieszyła się bardzo dużym takim uznaniem. Pierwsza edycja, myślę, powiodła się i ludzie byli bardzo zadowoleni z udziału właśnie w zmaganiach sołectw. I w tym roku organizujemy zmagania sołectw w miejscowości Słowikowo, to jest gmina Orchowo i gmina Orchowo jest tutaj naszym współorganizatorem. Do tegorocznych zmagań zgłosiło się aż 17 sołectw, czyli ponad 100 osób spędzi niedzielę 13 września od godziny 12 na boisku właśnie w Słowikowie, zmagając się, czyli troszeczkę na wesoło, wykonując różne czynności sportowe, różne zmagania, ale też nie zabraknie takich konkursów wiedzowych na temat powiatu, gminy. No i przede wszystkim trzeba będzie się wykazać olbrzymią sprawnością. Są atrakcyjne nagrody. Myślę, że oprócz tych nagród taką najważniejszym celem tego wydarzenia jest przede wszystkim integracja i wymiana doświadczeń pomiędzy sołectwami. Uważam, że nie ma drugiego tak emocjonującego wydarzenia, w którym właśnie sołectwa kibicują jedno drugiemu i takie te zmagania są właśnie bardzo pozytywne emocje wywołują, więc serdecznie też zapraszamy wszystkich Państwa do tego, że jeżeli nie będziecie brali udziału jako członkowie sołectwa, to możecie Państwo przyjść i kibicować. Serdecznie zachęcamy do tego, żeby przyjść, zobaczyć, jak można się dobrze bawić.
0: Tak jak Pani wspomniała, te konkurencje są co nieco z przymrużeniem oka. Czego możemy się spodziewać? Może coś Pani zgadzić na temat tych tegorocznych konkurencji?
1: No, ubiegłoroczne konkurencje wyzwalały nierada emocje, bo były przeciąganie liny i było toczenie właśnie okrągłych balotów ze słomy. Mieliśmy też dojenie krowy. No, emocji nie brakowało. Było też świetne karaoke, więc niektóre konkurencje zapewne się powtórzą. Natomiast chciałbym, żeby one też pozostały tajemnicą i niespodzianką dla naszych uczestników. Dla każdego sołectwa przygotowaliśmy kolorowe koszulki. No i myślę, że bardzo ciekawe, żywe nagrody, bo to są też takie nagrody troszeczkę z przymrużeniem oka, oprócz tych nagród takich w formie bonu do wykorzystania, to mamy też właśnie też takie nagrody z przymrużeniem oka na wesoło, ale zapraszamy też do tego, żeby przyjechać do miejscowości Słowikowo, zobaczyć, jak wygląda pięknie gmina Orchowo, bo to też nad pobliskim jeziorem położona miejscowość, więc zachęcam do tego, żeby tą niedzielę spędzić na wesoło i żeby zobaczyć, jak można się dobrze bawić właśnie.
0: Sporo będzie działo się w ostatni weekend września. Najpierw czeka nas wyjątkowy koncert.
1: Serdecznie zapraszam 26 września o godzinie 19 w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja Biskupa w Lądzie. Odbędzie się koncert Filharmonii Poznańskiej. Serdecznie zapraszamy nie tylko melomanów i miłośników filharmonii, ale także osoby, które do tej pory nie były na takim koncercie, bo doznania takiej muzyki na żywo, właśnie koncert Wieniawskiego, bo to taki w tym roku będzie temat przewodni, zupełnie bezpłatnie można tego koncertu wysłuchać, więc serdecznie Państwa do tego zachęcam, zapraszam. Przy okazji można oczywiście zwiedzić piękny pocysterski klasztor lądzki, który jest pomnikiem historii. Myślę, że wrzesień będzie jeszcze w dobrej aurze pogodowej, więc serdecznie zachęcam do tego, aby wziąć udział w, myślę, tak dostojnym i podniosłym wydarzeniu kulturalnym w powiecie słupeckim.
0: Dzień później w Strzałkowie, kolejna edycja wydarzenia Ratujmy Życie.
1: Już 27 września, to jest niedziela, w

0: strefie relaksu w Strzałkowie. Po raz czwarty organizujemy jako powiat słupecki wspólnie tym razem z gminą Strzałkowo wydarzenie pod nazwą Ratujmy Życie. To wydarzenie ma na celu przede wszystkim profilaktykę zdrowotną. Podczas tego wydarzenia będziecie Państwo mogli odbyć taką bezpłatną konsultację lekarską. Będą też różnego rodzaju stoiska instytucji zajmujących się zdrowiem, czyli Narodowego Funduszu Zdrowia. Będzie z nami Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Będzie z nami miejscowy lekarz weterynarii. Będzie z nami przede wszystkim nasz słupecki szpital, który w tym roku obchodzi 60. urodziny i przygotował dla Państwa właśnie bezpłatne bony na badania, które myślę, że są bardzo istotne i ważne, żeby te badania wykonywać, więc przychodząc na tą akcję profilaktyczną, taki bezpłatny bon będziecie Państwo mogli otrzymać, będzie można zbadać ciśnienie, cukier, będzie można porozmawiać z lekarzami, będzie można porozmawiać z pielęgniarkami, ale będzie można też wziąć udział w takim warsztacie i pokazie ratownictwa z udzielania pierwszej pomocy, bo tutaj Stowarzyszenie Ratujmy Życie będzie takowe pokazy wykonywało podczas tego wydarzenia. Będą z nami lokalne instytucje i firmy, które o zdrowie na co dzień dbają, czyli rehabilitacja pana Chirowskiego. Będzie z nami Medivia i Dentivia, które swoją działalność właśnie w Strzałkowie prowadzą. Będą z nami także gabinet tlenoterapii ze Słupcy. Chcemy zaprosić też do różnego rodzaju masaży, które są, czyli zaprosiliśmy do nas też gabinet Siódme Niebo. No i zaprosiliśmy także takie instytucje, które no tym zdrowiem na co dzień się zajmują. Będziemy chcieli też tutaj, żeby gabinet Vita z pomocą psychologiczną się włączył. Będzie nasze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie będzie można dowiedzieć się, jak dbać o swoje zdrowie, jak wesprzeć swoje zdrowie, ale także jak pomóc innym, czyli na przykład stać się rodziną zastępczą, więc do wszystkich tych aktywności będzie można podejść, porozmawiać z przedstawicielami poszczególnych instytucji i firm i serdecznie zachęcam do tego, bo myślę, że profilaktyka jest niezwykle ważną rzeczą. Należy się badać i należy zapobiegać właśnie różnego rodzaju chorobom i tutaj powiat słupecki wspólnie z gminą Strzałkowo chce wyjść do mieszkańców gminy Strzałkowo, ale nie tylko, więc zapraszamy wszystkich Państwa do tego, aby niedzielę po południe od godziny 14 do 18 spędzić w strefie relaksu w Strzałkowie i zadbać o swoje zdrowie.
1: I tak jak tutaj Pani mówiła, to jest ten główny cel, żeby tych mieszkańców Strzałkowa, gminy Strzałkowo, naszego powiatu zachęcić do tego, żeby dbali o siebie, o swoje zdrowie.
0: Tak, dokładnie. Dlatego chcemy to wydarzenie, wyszliśmy z tym wydarzeniem poza Słupce, bo chcemy, żeby co roku w innej gminie takie wydarzenie mogło mieć miejsce i żeby był to równy dostęp właśnie do tej profilaktyki, żeby mieszkańcy poszczególnych gmin z takiej profilaktyki mogli skorzystać.
1: To była Anita Herudzińska ze Starostwa Powiatowego w Słupcy. W naszej audycji czas na kolejną rozmowę. Inwestycje w sport, ale też nowe możliwości dla uczniów z naszego regionu. Powiat słupecki otrzymał dofinansowanie na modernizację boiska Orlik w Słupcy, a jednocześnie podpisał porozumienie z 33. Bazą Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Dzięki niemu uczniowie technikum w Strzałkowie będą mogli zdobywać praktyczne umiejętności pod okiem wojskowych. O tych przedsięwzięciach opowiedział nam wicestarosta słupecki Piotr Kowalski.
2: No, jesteśmy niezmiernie uradowani, że od Ministerstwa Sportu otrzymaliśmy kwotę 412 tysięcy. To jest kwota dofinansowania 50%. My musimy też drugie tyle na ten remont wyłożyć. Wyremontowany zostanie Orlik, obok boisko do koszykówki i do piłki plażowej.
1: Możemy powiedzieć coś więcej na temat tych prac, jak się zmieni ten Orlik, co tutaj planujecie dokładnie zrobić?
2: Technologie, tutaj pan minister tam podpowiadał, żeby technologia była nie tak jak jest teraz obecnie z tego granulatu, gdzie uczęszczający na Orlika przynosili w obuwiu pełno tego granulatu. Jest nowa, będziemy to przy ogłaszaniu przetargu brali pod uwagę. Sprawdzimy, jak to wygląda na innych. Inwestycja ruszy w przyszłym roku. kalendarzowym. Remont orlika obejmie właśnie wymianę nawierzchni na tym orliku, wymianę nawierzchni na boisku obok do koszykówki i piłki plażowej.
3: Wrzucił pan moje kolejne pytanie, czyli najpierw przetarg i potem realizacja tej inwestycji. Do kiedy planujecie ją zrealizować?
2: Dokładnie myślę, że w 2027 roku zostanie inwestycja zrealizowana.
3: Dobrze, przejdźmy dalej. Chciałbym zapytać o to porozumienie podpisane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Strzałkowie z naszą bazą Powicu. To dotyczy uczniów tamtejszego technikum. Co obejmuje to porozumienie? O co w tym chodzi?
2: Nawiązaliśmy współpracę z Ministerstwem Obrony Narodowej. W zeszłym roku był nabór do liceum ogólnokształcącego w Słupcy, klasa o profilu wojskowym. Ze względu na małą liczbę chętnych przenieśliśmy to porozumienie z Liceum Ogólnokształcącego do Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Strzałkowie, ponieważ tam utworzyliśmy kierunek technik transportu drogowego jako klasę wojskową, że uczeń kończący to technikum będzie miał prawo jazdy kategorii C, C plus E, świadectwo klasyfikacji plus to przygotowanie wojskowe. W ostatnich dniach byliśmy podpisać porozumienie w jednostce w bazie 33. bazie lotnictwa transportowego w Powidzu. Podpisaliśmy to porozumienie, ponieważ uczniowie z tej szkoły będą tam mieć zajęcia praktyczne.
3: Mówił wicestarosta słupecki Piotr Kowalski. Odnowiony oglik ma poprawić warunki do uprawiania sportu, a współpraca z bazą w Powidzu otworzyć przed młodzieżą nowe możliwości praktycznego szkolenia. A na koniec naszej audycji września i historia kierowcy, któremu policjanci wręczyli mandacik, niekoniecznie za przekroczenie piękności, ale tak całkiem poważnie mówiąc, za znaczne przekroczenie prędkości. Ten dżentelmen postanowił jednak nie przyjmować tego wysokiego mandatu, w związku z czym sprawa znalazła swój finał w sądzie. I jak się okazało, ten kierowca będzie musiał znacznie głębiej sięgnąć do portfela. O szczegółach mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
4: 26 czerwca odbyła się rozprawa sądowa i dotyczyła ona wykroczenia, do którego doszło 18 kwietnia w Gierłatowie. Tam policjanci z działu ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierującego Mercedesem. Wtedy mieszkaniec Poznania na drodze krajowej numer 92 przekroczył prędkość i rozpędził się do 173 km na godzinę. Ważnym zaznaczenia jest fakt, że na tym odcinku drogi obowiązywało ograniczenie do 70 km na godzinę. Wobec 40-latka miał być nałożony mandat karny w wysokości 2,5 tysiąca złotych oraz 15 punktów karnych, ale mężczyzna skorzystał z prawa odmowy jego przyjęcia. W związku z tym sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego we Wrześni i właśnie na tej rozprawie mężczyzna został uznany za winnego. W ramach wyroku została nałożona na niego grzywna w wysokości 20 tysięcy złotych oraz zasądzono pokrycie kosztów sądowych w kwocie ponad 2 tysięcy złotych. Pamiętajmy, że przy tak znacznie przekroczonej prędkości, gdyby doszło do zdarzenia drogowego, to mogłoby się ono skończyć bardzo tragicznie. Droga to nie tor wyścigowy. Niech z tym przesłaniem ten komunikat pójdzie.
3: Mówił aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
6: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
8: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
3: Kontynuujemy magazyn reporterów na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie Tomasz Barylski. W tej części naszej audycji przypominamy naszą wizytę w Pyzdrach i wyjątkową rozmowę z ludźmi, dla których pasja do pieczenia chleba stała się sposobem na życie. Swoją historią podzielili się z nami Barbara i Maciej Piątkiewiczowie. Posłuchajmy tej wyjątkowej rozmowy. Zacznijmy od samego początku. Skąd w ogóle pomysł na taką pracownię chleba w Pyzdrach?
9: Pomysł zrodził się już bardzo, bardzo bardzo, bardzo dawno temu. Tylko czekał na realizację i na dobrą okazję. I ta okazja nastąpiła w momencie, kiedy urodziła się nasza najmłodsza córka w 2018 roku. No i wtedy zaczęliśmy realizować ten pomysł.
10: No i może to dziwnie zabrzmi, ale trochę pomogła nam pandemia. Bo wtedy narodził się pomysł dowozu chlebów do klienta na adres po prostu.
1: Czym się Państwo zajmowali wcześniej i skąd w ogóle właśnie pomysł, żeby piec chleb?
9: No to ten pomysł to w zasadzie wziął się z takiej pasji mojej, bo bardzo lubiłam różne rzeczy gotować, piec i tak dalej. I już wiele, wiele lat temu sąsiadka dała mi przepis na taki domowy chleb. Ja spróbowałam zrobić, ten chleb wyszedł, zasmakował mojej mamie, domownikom. No i musiałam go piec, bo po prostu mama go bardzo polubiła, bardzo zaczął jej służyć. Nie chciała już jeść kupnego pieczywa, więc regularnie tam raz czy dwa razy w tygodniu musiał być wypiekany i ja od tamtej pory miałam jakieś takie przeświadczenie, że jak kiedyś, nie wiem, coś takiego się wydarzy, że nie będę miała pracy, bo kiedy ja zaczynałam swoją pracę zawodową, to nie było łatwo ją zdobyć, więc jakby zawsze miałam na myśli, że może i w którymś momencie nie być, no to potrafię piec chleb i będę piekła chleb. I tak sobie mówiłam wiele, wiele, wiele lat, żartobliwie, a kiedy w 2018 roku urodziła się nasza córka i ja już nie chciałam wrócić do mojej pracy zawodowej, bo po prostu już przestała mnie ona satysfakcjonować, to wtedy przypomniałam sobie to, co cały czas powtarzałam i pomyślałam sobie, że to jest chyba najlepszy moment, żeby spróbować.
1: I wciągnęła pani też męża do tego.
10: Tak, bo ja normalnie pracowałam w zakładach produkcyjnych tutaj na terenie powiatu wrzesińskiego, natomiast potem stopniowo zacząłem pomagać pod kątem tak technicznym, no i potem tak i dostawa surowców i wywóz chleba na adres i tak to się zaczęło.
9: Ja jeszcze tu dopowiem, że mój mąż to w zasadzie nie miał wyjścia, bo tych zamówień robiło się coraz więcej, ja nie potrafiłam odmawiać, no i jakby fizycznie było to dla mnie nie do udźwignięcia. Także on się zlitował i zaczął mi pomagać, a ta pomoc po prostu już też nie mogła iść równocześnie z jego pracą zawodową, bo to było niemożliwe.
1: Proszę powiedzieć, jak w ogóle wyglądały Państwa początki tej działalności?
9: Początki. Początki były jakieś takie może i powolne, bo ten chleb z małym dzieckiem w wózku rozwoziłam na spróbowanie do różnych miejsc, do sklepów, do zakładów produkcyjnych, do jakichś znajomych szkół czy przedszkoli. I tak powoli, powoli gdzieś tam odzywały się osoby, które były zainteresowane, ale tak naprawdę przełom w ilości zamówień nastąpił wtedy, kiedy zaczęłam piec więcej gatunków chleba. Miałam taki jakiś bardzo kreatywny czas, gdzie budziłam się z myślą o nowym chlebie. Te pomysły przychodziły albo same, albo pod wpływem inicjatywy klientów, którzy mówili, co chcieliby jeść, albo o jakim chlebie tam akurat marzą, bo tacy też byli. I budziłam się z przepisem na chleb. No to były 24 gatunki wtedy. Tak się tego porobiło dużo. Przeróżne i na zakwasie, i na drożdżach, i mieszane, czyli na zakwasie z dodatkiem drożdży. Finalnie na ten moment mamy 13 gatunków. Okroiliśmy ten zbyt szeroki zdecydowanie asortyment. No i w zasadzie, tak jak tu mąż powiedział, ta pandemia nam pomogła. To był też ten czas, gdzie wszyscy chcieli piec chleb w domu, ale nie wszystkim to wychodziło. A my tutaj spełnialiśmy, można powiedzieć, życzenie tych osób siedzących w domu, że my podwozimy Wzięliśmy im pod adres pyszny, domowy, zdrowy chleb. No i to tak pocztą pantoflową bardzo szybko się rozeszło. Trzeba było to zalegalizować, bo do naszego domu coraz więcej osób pukało. Już to nie mogło być traktowane jako hobby, tylko rzeczywiście jako no, jakiś tam handel. I trzeba było spełniać wymogi. Także na początku mieliśmy zalegalizowaną tak kuchnię w rozdziale czasowym, czyli ja piekłam w nocy, czyli to musiałam tak rozpisać, że dzieci, których mamy czwórkę, nie kręcą się gdzieś tam akurat nam pod nogami, kiedy to robimy. No ale z racji tego, że tak jak mówiłam, tych zamówień było coraz więcej. Musieliśmy pomyśleć o jakimś oddzielnym pomieszczeniu. No i mamy tutaj ten mały kontener wypiekowy, zwany naszą pracownią wypieku chleba. I już tutaj sobie tak działamy od kilku lat.
1: Obserwując poczynania żony, to jak to się rozkręca, był pan zaskoczony, że to idzie aż tak do przodu?
10: Nie, no ja wierzyłem w to, że to tak, może nie na taką dużą skalę, ale że to tak w tym kierunku pójdzie, nie? Najcenniejsze w całym procesie produkcyjnym to jest czas. No pozostałe rzeczy to jest woda, mąka i sól.
1: Mają państwo jakiś taki patent na idealny chleb?
9: Myślę, że nie, chociaż my cały czas dążymy do idealnego chleba, dlatego też bardzo cenimy wskazówki naszych klientów, czy jakieś tam sugestie. Otwarcie mówimy, żeby zwracali się do nas z tym, co zauważą w chlebie, czy jest to na plus, czy jest to gdzieś tam na minus i tym staramy się kierować. Nie jesteśmy z wykształcenia piekarzami. To jest tylko pasja. Ja zaraziłam tą pasją mojego męża. On jest teraz w tym po prostu rewelacyjny. Robi ciasta, miesza, piecze. Tak naprawdę mogłabym wziąć dzień wolnego, tylko nie robię tego z tego tytułu, że jest ciężko samemu to wszystko ogarnąć, ale jakby na każdym z tych stanowisk jesteśmy w stanie się wymienić. Tak. I teraz no, w zasadzie dochodzą już do nas nasze dzieci, już pełnoletni syn też w zasadzie wszystkie te punkty już mały zalicza, wyręcza też w dowozie chleba, potrafi tutaj na produkcji też działać. No i córka w 17 lat też już działa.
1: Opowiedzcie państwo, jak ten dzień pracy wygląda u was w pracowni.
10: Znaczy, no, dojazd do pracy jest bardzo krótki, bo to jest dosłownie 50 metrów. Ja rozpoczynam pierwszy i mieszam wszystkie ciasta. One potem sobie stopniowo rosną i żona do mnie dołącza i później to już wszystko idzie wymiennie.
9: Ja muszę tu dodać, bo mój mąż jest zbyt skromny. Pytał pana, jak wygląda nasz dzień, więc nasz dzień jest bardzo długi. Wszystkim życzę takich dni. Mało czasu niestety mamy na sen. No mój mąż wstaje wcześniej, koło 3:00 i to jest też tak, że my jesteśmy taką specyficzną pracownią wypieku chleba, gdzie ten chleb nie dostanie się rano. No chyba, że krojony z poprzedniego dnia. To tak. Natomiast pierwsze ciepłe bochenki wychodzą gdzieś koło godziny 10:00, koło 12:00, 13:00 gdzieś tam jest koniec tego wypieku. Także jak ktoś poluje na ciepłe pieczywo, no to właśnie koło południa to jest najlepszy czas. No i tak jak mówiłam, mąż o 3:00 wstaje, ja tutaj koło 5:30 dołączam do niego. Potem nasze drogi się rozchodzą koło 13:00, bo on zwykle jedzie z dowozem do klienta i wraca bardzo późno. Jest gadułą, więc to też z tego wynika i zawsze mam mnóstwo innych spraw po drodze do załatwienia. Zawsze się śmieję, że po prostu gdyby tylko to było rozwożenie chleba, to trwałoby z 2 godziny krócej, ale no nie ma kiedy tych spraw załatwić, także jest późno w domu i w zasadzie jak już wraca, no to jeszcze tu ogarnia wieczorem, czy zaczyny są dobrze zrobione, bo zdarza się po prostu nam jakieś tam pomyłki, musimy się wzajemnie kontrolować i to jest też taką ważną rzeczą, której nie możemy pominąć, bo jak zaufamy sobie, tylko sobie, to często jest tak, że o czymś zapomnimy, nie? I wychodzi na drugi dzień, że brak zaczynu na jakieś tam ciasto, więc trzeba po prostu wtedy stanąć na głowie. Nasi klienci stali wiedzą, że czasem są takie sytuacje, że gdzieś tam chleba może zabraknąć. Czasem jest wręcz przeciwnie, bo właśnie się ja pomylę przeważnie w jakichś rachunkach i nagle cały wsad jest do przodu. No to są takie może i śmieszne, ale prawdziwe u nas rzeczy. Także ja robię zaczyny, mąż wieczorem jeszcze, pomimo tego, że zmęczony, to przychodzi tutaj, sprawdza, czy wszystko na rano jest gotowe. No i ja tak samo te listy wypiekowe, no to też robię i potem sprawdzamy, czy to wszystko zostało rozwiezione pod właściwy adres. Nie możemy uniknąć pomyłek, niestety, no i tutaj, jeśli chodzi o ten idealizm, to rzeczywiście, chociaż do niego dążymy, no to idealni nie jesteśmy, ale nasi klienci są naprawdę tak wyrozumiali i tak chyba zakochani w naszym chlebie, że przebaczają nam te wszystkie rzeczy i za to im dziękujemy.
1: Z perspektywy wygląda, w ogóle pan sądził, że będzie pan piekł chleb?
10: Nie, tego to nie brałem pod uwagę nigdy, także. No ale w życiu różne rzeczy trzeba robić, a najważniejsze, że jeżeli człowiek się w tym czuje, to ma rację bytu.
3: Czyli odnalazł się pan w tej roli w 100%?
10: Myślę, że tak. Aczkolwiek cały czas się uczymy po prostu, nie? Na swoich błędach, na metodą obserwacji. Cały czas dążymy do tego, żeby to...
9: Też muszę powiedzieć, że no nie polegamy tylko na sobie, bo rzeczywiście bierzemy udział w różnych warsztatach. Sami też prowadzimy warsztaty dla laików i to nam sprawia bardzo dużą przyjemność dla takich osób, które po prostu chcą w domu piec chleb, a my to pokazujemy, jak robić to w domowych warunkach, jak pogodzić to z pracą zawodową, bo przecież na początku tak też było właśnie, że ja gdzieś ten chleb piekłam pracując. I to, co chciałam powiedzieć, że korzystamy z wielu takich naprawdę wiarygodnych źródeł, odwiedzamy takie sławne osoby, jakby wzorujemy się na mistrzach. I też jesteśmy w takiej formacji, stowarzyszeniu rzemieślnik.
10: Tak. Dwa lata temu, latem.
9: To musi ponowić tę wizytę, żeby sprawdzić, czy nadal jesteśmy godni tego certyfikatu, ale rzeczywiście i wspieramy właśnie to stowarzyszenie, będąc jego członkami, i też dopingujemy właśnie te osoby, które takie rzemieślnicze produkty wytwarzają. Już nie chodzi tylko o chleb, ale o wszelkie inne, jakieś tam i cukiernicze, i wędliniarskie. No po prostu tym żyjemy. To jest też taka nasza dewiza życiowa, że mało rzeczy jemy ze sklepu tak naprawdę. Więcej produkujemy sami, więcej zdobywamy gdzieś z takich wiarygodnych źródeł.
10: Zawsze jak jedziemy gdzieś na wakacje, zawsze poszukujemy takich miejsc i powiem szczerze, że nie jest to proste.
9: Tak, na wakacje oprócz tego, że zabieramy jakiś tam bochenek swojego chleba, to szukamy właśnie takich rzemieślników. I udało nam się nawiązać kontakt z Marcinem Duchem. Można go odwiedzić, ale mieszka pod Krakowem w takiej małej wiosce. I on rzeczywiście robi to, co my. I w zasadzie jak próbowaliśmy jego chleba, to myślimy, że on robi tak jak my. Działa sam, co prawda, więc na troszkę mniejszą skalę niż my we dwójkę, ale rzeczywiście tamten jego chleb okazał się dla nas taki najprawdziwszy, taki najzwyklejszy. I takich miejsc szukamy cały czas.
3: Jakie mają państwo plany na przyszłość, jeśli chodzi o swoją działalność, swoją pasję do chleba?
9: Bardziej się nie rozwijamy. To jest pytanie wielu naszych klientów i wielu takich osób znajomych, które bardzo chciałyby nam życzyć jakichś większych sukcesów. My się cieszymy z tego, co mamy tak naprawdę i nie myślimy w ogóle o poszerzaniu tej działalności. Oczywiście, jeśli dzieci będą chciały tutaj działać z nami, czy później zamiast nas, a dać nam odpocząć, to jak najbardziej jesteśmy tu w stanie ich ukierunkować, ale absolutnie nie obligujemy ich do tego. Nie? Dajemy po prostu wolną rękę. Na ten moment oni są w takim wieku, gdzie ten grosz liczy się bardzo. Cieszą się, myślę, że mają okazję zarobić go właśnie przy domu. Bardzo są solidni, muszę powiedzieć. Bardzo są rozsądni i są też tacy nierozrzutni, czyli to, co zarobią swoją ciężką pracą, potrafią uszanować. No i tu myślę, że jeśli chodzi o przyszłość, to tylko w nich. A jeśli oni nie będą chcieli, no to ja tak mam jakiś tam plan bezpieczenia, kiedy już jakby siły fizyczne nie pozwolą tego fachu wykonywać, no to mam taki plan, ale na razie o nim cichosza.
10: No nie chcemy się rozwijać pod kątem ilościowym, po prostu no pieczemy tyle, ile możemy. Jest nas dwójka i to wszystko. Są limity po prostu i nie wychylamy się do przodu.
3: Mówili Barbara i Maciej Piątkiewiczowie. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
11: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
12: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
13: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
14: Mocno. Bierzemy kawę na start dnia i można rzucać pierwszy bieg. Przed mikrofonem Agnieszka Pędzik. Zapraszam do wspólnej jazdy. Słońce niedawno wstało, ale nie powinno Was oślepiać za kierownicą, bo poranek w Słupcy zapowiada się pochmurny. Przejaśnienia nie są wykluczone, ale nie będzie ich dużo. Dobrą wiadomością jest to, że deszcz nie będzie Wam utrudniał jazdy.

To już 6:30. To trudne pytanie od razu na początek. To co, gotowi na poniedziałek? Lepszego momentu na start nie będzie. Zaczynamy i od razu podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Cześć, dzień dobry, hej.

podkręcamy tempo w Meloradio, no i rozgrzewamy się w ten poniedziałek rano. Kygo, Kality Griffin i Save My Love to już za 20 minut siódma. Mam coś, co przyda się wam codziennie, nie tylko w poniedziałek rano, ale to właśnie dzisiaj, właśnie teraz możecie to zdobyć. Torba Meloradia może być wasza. Dzwońcie do nas szybko, albo nawet jeszcze szybciej pod 321-321-777. Czekam na was już teraz i trzy poranne szoty dla was też mam przygotowane. Dzwońcie jak najszybciej już teraz do Meloradia 321-321-777. Torba Melo do zgarnięcia dla was właśnie teraz, tak na poprawę nastroju od samego rana w poniedziałek.

0: Josh Baker, My Place. Jesteście w najlepszym miejscu, w jakim możecie być w poniedziałek, tak żeby złapać dużo fajnej, pozytywnej energii. Cześć Witek, hej, hej.
1: Dzień dobry, witam, hej.
0: Cześć, dzień dobry, Witek. Podziałałeś w weekend jakoś fajnie? Energia nabrana? Akumulator naładowany, jak to mówią?
1: No, intensywny weekend akurat, bo wróciliśmy z urlopu i byliśmy u całej rodziny. Pochwalić się fajną wiadomością, bo się zaręczyliśmy z ukochaną.
0: No.
1: Więc intensywny weekend był.
0: Ty to wiesz, jak tutaj wejście zrobić. Fajnie. Czy już data tej takiej imprezy konkretnej to postanowiona?
1: No jeszcze nie, jeszcze nie.
0: Dobra, spokojnie, ale nie wszystko na razie. Jasne, powoli. Dobra. No to gratulacje, słuchaj i uwaga, odpalamy dla ciebie.
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Witek, trzy szybkie pytania. Dzień czy noc?
1: Noc.
0: Słodkie czy słone?
1: Słone, zdecydowanie.
0: Wolałbyś być mega silny czy mega szybki?
1: Mega silny raczej.
0: Mega silny, no bo szybki to Witek już jest. Sami widzicie, że gruntowne decyzje podejmuje szybko i działa konkretnie. Witek, jeszcze raz gratulacje, pozdrów narzeczoną i dla ciebie Melo Torba. Cześć, pa.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Alessandra Queen of Kings w Meloradiu. Konkretnie role są podzielone. My podkręcamy tempo, a wy rządzicie dzisiaj od rana w poniedziałek. Za 7 minut 7. Już za chwilę newsy, będzie też prognoza pogody.
1: A już o 7 zagramy
0: Dab Dogs, How Does It Feel w Melo.

Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.

0: promocji 2 plus 1 gratis. To tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Miks sałatkowy z rukolą Sole Gusto 160 gramów również w super promocji 1 plus 1 gratis za jedyne 2,74 przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Idealny poranek? Myślałam, że nie istnieje, ale od kiedy zamieszkałam na osiedlu Gnieźnieńska, każdy jest taki. Nie wierzysz? Przekonaj się. Właśnie ruszyła realizacja kolejnego etapu. Przemyślane mieszkania, nowoczesne rozwiązania, dużo okna, od podłogi po sufit i ten widok. Do tego strefa relaksu, balkon albo ogródek, a wszystko blisko parku, basenu, jeziora, atrakcyjnych terenów zielonych i tras rowerowych. Osiedle Gnieźnieńska Września. Idealnie dopasowane miejsce do Ciebie. Osiedle Gnieźnieńska.pl.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
8: Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
9: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin. Ulica Spółdzielców 15.
10: Po reklamie.

0: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Pogoda.
1: Dziś w Słupcy pochmurno, ale synoptycy mają dla nas dobre wiadomości. Już w nocy niebo ma się rozpogodzić i gwiazdy będzie można podziwiać, a jutro słońce ma rządzić nad naszymi głowami. Chmury wprawdzie też się pojawią, ale niedużo i niegroźne. Jutro też będzie cieplej niż dzisiaj, bo dziś termometry będą pokazywały po południu 20 stopni, a jutro 28. Tak więc dziś za oknami już nieco bardziej jesiennie, a jutro znów lato nam o sobie przypomni.

0: są newsy na siódmą. Maracin Sikora. Zapraszam. USA chcą powrotu do trójstronnych negocjacji pokojowych. To w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Negocjatorzy w weekend odwiedzili najpierw Moskwę, a później Kijów. Brąz Mistrzostw Europy nie dla polskich siatkarek. Biało-czerwone przegrały w Stambule z Serbią 1-3, mówi libero Justyna Łysiak.
1: Chciałyśmy bardzo ten medal zdobyć. No jestem bardzo smutna, że nam się to nie udało.
0: W finale o złoto Turczynki wygrały z Włoszkami 3-2. 3-letni chłopiec wziął kluczyki, wsiadł do auta rodziców i odjechał. Do nietypowego zdarzenia doszło w Lędzinach na Śląsku. Podróż malucha trwała krótko i skończyła się kolizją ze słupem. Na szczęście chłopcu nic się nie stało. ADHD może sprzyjać kreatywności, tak twierdzą naukowcy. Przydatne może być zwracanie uwagi na wiele bodźców i swobodne przechodzenie pomiędzy pomysłami.
2: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. kuchniawikinga.pl.
3: Pojawia się nagle i zawsze zaskakuje co poniedziałkowy poranek. Nie dajemy się i działamy od rana razem. No i podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak, siema, hej, jest siódma. Inni gadają, a my gramy.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Już 12 minut po godzinie 7 rano i mam takie pytanie do was. Słuchajcie, co powinno być zakazane w poniedziałek rano? Co powinno być zakazane w poniedziałek rano, co? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki. Wysyłajcie je w bardzo prosty sposób. Wystarczy wejść na meloradio.pl z waszej komórki. Tam na dole słuchawka, naciskacie, nagrywacie, wysyłacie, a za takie najfajniejsze to zgarniacie oczywiście Melo Merch. Czekam. Co powinno być zakazane w poniedziałek rano? Czekam na wasze głosówki. Wysyłajcie i zgarniajcie merch od Melo. A już za chwilę w Melo Radio o tym, czego, uwaga, starsi nie zrobią, bo nie wypada, a dla pokolenia Z to całkiem naturalne i normalne. Robin Schulz w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 12 minut po godzinie 7 rano.

Robert Eminik o Dance Hall Track w Melo Radio. Podkręcamy tempo i czekamy na wasze głosówki, co powinno być zakazane w poniedziałek. Dajcie znać, czekamy na głosówki na meloradio.pl. Możecie wbijać śmiało i tam wysyłacie głosówkę. W zamian za te najfajniejsze wysyłamy wam Melo Merch. Uwaga, słuchajcie, są takie zachowania, za które ludzie z pokolenia X i milenialsi przepraszają, albo tak w ogóle ich nie robią, no bo nie wypada. Z kolei dla Zetek są one totalnie naturalne i te przykłady pokazują, jak zmienia się nasze podejście do życia i pracy, co jest całkiem normalne dla Zetek, a nie wypada starszym. Na przykład wyjście bez pożegnania, przekierowywanie połączenia na pocztę głosową, branie wolnego bez większych oporów, albo proponowanie, żeby rachunek w restauracji podzielić na pół. Częsta zmiana pracy. No i jeszcze jedno. Odwoływanie planów w ostatniej chwili oraz noszenie wygodnych ubrań na co dzień. No i praktyczne podejście, zwłaszcza do poniedziałku. 19 minut po 7.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Kellogg i Jennifer Lopez, Everything's Fine w Meloradio. Podkręcamy tempo i kompletujemy listę rzeczy, które powinny być zakazane w poniedziałek rano. Co takiego powinno być zakazane w poniedziałek? Pytanie, jak tam po weekendzie? Jeszcze jedna propozycja. Telefon od szefa z pytaniem, masz chwilę? Co powinno być zakazane? Propos od was. Maile zaczynające się od słowa pilne. Zebrania przed południem też powinny być zakazane. A twoim zdaniem?
1: Oczywiście, że poranne wstawanie.
0: O, jasne. I co jeszcze?
2: W poniedziałek powinna być zakazana praca na 6 rano.
0: A, chyba sporo osób by tak chciało. Słuchajcie, co jeszcze powinno być zakazane w poniedziałek rano? Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Fajny merch czeka w zamian za te najfajniejsze propozycje.
3: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Star.
4: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
5: Zabrali nam lato grzybana.
4: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Wstawaj, Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Intermarché w Słupcy poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa strzałkowska 29,99 za kilogram. Intermarché w Słupcy zaprasza.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: chcielibyśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
0: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Sądni do dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
14: Po reklamie. Autopromocja w poprzednim sezonie.
15: Ej, nowy, skocz po kawę.
16: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
15: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
17: Wróć do mnie.
16: Załatwimy to w inny sposób.
18: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
15: Vous verrez maintenant.
14: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
15: Iga, Dudziuk.
16: Mikołaj Kujawiński.

0: Sweet Disco, I Found You w Melo Radio. Podkręcamy tempo i dzisiaj pytamy, co powinno być zakazane w poniedziałek. Chyba powinienem dodać, oprócz pracy oczywiście. Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Można wbijać z telefonu najprościej i nagrywać.
1: Zakazane w poniedziałek rano powinno być chodzenie do szkoły oraz chodzenie do pracy. Pozdrawiamy Bielsko-Biała, Klaudia i Oliver.
2: Siema, siema. Tego, czego powinni zabronić w poniedziałek, to w ogóle ustawiania budzika w niedzielę, na poniedziałek.
0: No tak, no tak, no. A ty?
3: Poniedziałek powinien być tym brakującym trzecim dniem weekendowym, więc zakazane powinno być wszystko, co nie współgra z wypoczynkiem.
0: Podoba mi się ta koncepcja.
4: Powinien być zakaz, żeby była możliwość, żeby skończyła się kawa.
0: Żeby zakaz, żeby była możliwość, kawa. Dobra, to ja zrobię tą kawę.

0: Thomas Gray, Heaven w Meloradio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Od poniedziałku, od rana dużo takiej muzycznej energii przyda się wam na pewno. Przydadzą się też newsy, będą już za chwilę. No i prognozy pogody też dołożymy dla was. Za 8 minut 8.
1: A już o 8 zagramy
0: Lumix i Self-Aware. Tak w Meloradiu podkręcamy tempo. W poniedziałek rano na start całkiem nowego tygodnia. I tak wam zagramy punktualnie o 8. Inni będą gadać.
1: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Autopromocja. W poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant.
1: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga, Dudziuk.
3: Mikołaj Kujawiński.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne. Na dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
11: O, już zatrudniam.
12: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
15: Mamy niskie ceny.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
18: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
19: O reklamie. Autopromocja.
20: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
19: Idę w melo.

Na słupeckich ulicach o tej porze ruch już coraz większy. Największe zatory tradycyjnie tworzą się na Objazdowej, przed Sienkiewicza i przed Rondem Solidarności. Nogę z gazu zdejmiecie również na Sienkiewicza i na Warszawskiej ciasno. Momentami przez Plac Szkolny również niełatwo przejechać. W Strzałkowie zwolnicie na 92.

Pierwszy dzień nowego tygodnia w Słupce zapowiada się raczej ponury, bo na niebie mają być głównie chmury. Ale parasole się nie przydadzą, bo na opady się nie zanosi. I wiatr nie będzie nam dokuczał, bo wiać ma słabo, nawet może być bezwietrznie. Słupki rtęci w termometrach powoli pną się w górę i w najcieplejszym momencie dnia pokażą 20 stopni. Teraz jeszcze jakiś sweterek czy lekka kurtka mogą się przydać, bo jest 10 stopni.

0: To są newsy na ósmą. Marcin Sikora, zapraszam. Prokuratura będzie dziś kontynuować przesłuchanie wspólnika założyciela giełdy kryptowalut BitBay. Roman Rzet w weekend został zatrzymany w sprawie zonda krypto. Mężczyzna chce mówić i współpracować ze śledczymi. Teraz Niemcy. Partia AfD wygrała wybory w Saksonii-Anhalt. Prawicowo-populistyczne ugrupowanie zdobyło 44% głosów. Wielki dzień przed Igą Świątek. Nasza najlepsza tenisistka powalczy o awans do ćwierćfinału US Open. Przed nią pojedynek z Chinką Qin Wenzhen. Jakie nastawienie ma Iga?
1: Po prostu trzeba być solidnym w tym ataku i cierpliwym.
0: Początek o 17.30 naszego czasu. Prezydent FIFA Gianni Infantino będzie ubiegał się o reelekcję. Infantino pełni tę funkcję od 2016 roku. Ostatnio różnymi decyzjami wzbudził spory sprzeciw i oburzenie działaczy.
2: Nowy tydzień dopiero co się zaczął, a wy czujecie, że już tracicie moc? No to my podkręcamy tempo. I niedługo też nasza nowa zabawa. Ostatnie słowo dla was. Waldek Darłak. Siema, hej, cześć, jest ósma.

Starlight i Drenchill, a jeżeli wy chcecie zabłysnąć dzisiaj z samego rana, no to dzwońcie do nas już teraz, bo za chwilę startujemy z naszą nową zabawą. Ostatnie słowo w Meloradiu. Kto dzisiaj powie więcej słów, ten zdobędzie Melo Merch do zgarnięcia skiety Melo Torba. Czekam na was, dzwońcie już teraz 321-321-777. Dwie osoby mają jak zwykle szansę zmierzyć się w tej zabawie. Ostatnie słowo, startujemy za chwilę, ale już teraz dzwońcie pod 321-321-777. Czekam na dwie osoby.

0: Martin Garrix z Melo, 16 po 8. Ostatnie słowo. Razem ze mną teraz Magda. Cześć, Magda.
1: Cześć.
0: Cześć, Magda. Hej, fajnie, bo Magda pierwszy raz do Melo Radia dzwoni. Bardzo nam miło. I jest Michał też. Cześć, Michał.
2: Cześć.
0: Michał. Bardzo nam miło, bo Michał pierwszy raz dzwoni do Melo Radia, tak jak Magda, ale się nam złożyło, że wy tak dzisiaj razem ten pierwszy raz. Miło mi bardzo. Słuchajcie, ale jest jeszcze lepsza akcja, bo Magda to imię na M i Michał, no nie chcę być inaczej, to też imię na M, więc robimy test naszych zasad. Słuchajcie, zazwyczaj zaczyna osoba, której imię jest na literę, która jest wcześniej w alfabecie. Tutaj mamy dwa razy M, więc sprawdzamy drugą literkę, no i tu u Magdy jest A, wcześniej niż i u Michała, więc Magda, ty zaczniesz, okej? Okay? Wymieniacie nawzajem szybko słowa z kategorii, którą za chwilę powiem. Po tym jak powiem tą kategorię, powiem start i wtedy Magda, ty zaczynasz, a potem Michał, a potem Magda, a potem Michał. Mówicie na zmianę, pamiętajcie, że macie tylko 20 sekund i za chwilę sprawdzimy, kto powie więcej słów, a ten, kto to zrobi, zgarnia skiety Melo Radia. Dla osoby, która powie mniej, jest Melo Torba. Zasady jasne?
1: Tak.
0: Dobra.
2: Jasne.
0: Magda zaczyna. Uwaga, kategoria dzisiaj. Rzeczy, które są okrągłe. Start.
1: Piłka.
2: Opona.
0: Magda.
1: Oko.
2: Hula hop.
1: Koło od roweru.
0: Michał.
2: Butla.
0: Czekaj. Butla?
2: Butelka.
0: Dobra. Ciekawe są tutaj skojarzenia, słuchajcie. Trochę chyba...
1: Słońce.
0: Stop, czas się skończył. Chociaż wiem, że Michał tutaj krzyknąłby księżyc, nie? Słuchajcie, 20 sekund szybko mija. Remis dzisiaj, 3-3. Jak się okazuje, to wcale nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać tak od razu, jak ktoś słyszy rzeczy, które są okrągłe. No dobrze, słuchajcie, mamy remis. No to tak, Melo torbę pakujemy i wysyłamy do Magdy i to samo... Pakujemy i wysyłamy taką torbę do Michała. Było was bardzo miło słyszeć po raz pierwszy.
1: Dzisiaj wszystko jest na równo.
0: Tak jest. Niech się wam układa, niech wszyscy mają tak samo fajny poniedziałek. Cześć Michał, trzymaj się również, bye.
2: Dzięki.
1: Pozdrawiam. Dzięki bardzo.
0: Jutro wracamy, koniecznie po 8:00. Bądźcie z Melo, a wtedy będzie szansa sprawdzić, czy to wy będziecie mieli ostatnie słowo i czy to do was należeć będzie Melo merch, który będzie do zgarnięcia. Teraz Fuka i Liwka.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Aukcja La Villa Resorts w Belo Radio, podkręcamy tempo. Ja wiem, że niektórym po weekendzie się ciężko zmobilizować do pracy, a jeszcze ciężej podobno zmobilizować się do szkoły, bo to wiadomo, po takiej dłuższej przerwie. Słuchajcie wszyscy ci, którzy idziecie do szkoły, wy naprawdę nie macie aż tak źle, jak myślicie. No, udowodnić? Proszę bardzo. Policzyłem tak tutaj na szybko, z użyciem przyrządu, na którym można coś tutaj policzyć i wychodzi mi, słuchajcie, że wy w tym roku szkolnym, to do tej swojej szkoły to tak tylko około 180 parę dni będziecie chodzić. Słuchajcie, no, to nie jest tak źle, naprawdę. I już kilka tych dni to tak odpadło z tej liczby, nie? DJ Antoine za chwilę.

0: kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na tą pesatyń, który rosół się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Rádie. Autopromocja. Melo Radio z Kupca. Słuchaj na 102,9 FM. Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystać. Na dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Mamy niskie ceny.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: tylko teraz. Bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: Po reklamie.

0: Lecę, bo chcę. Bambi w Meloradiu. No póki co to jesteśmy tu i teraz i mamy poniedziałek i pytanie, co powinno być zakazane w poniedziałek. Zasypaliście nas dzisiaj tekstówkami i głosówkami. Co powinno być zakazane? No na przykład robienie zdjęć do dokumentów po weekendzie, odbieranie telefonów z nieznanych numerów, ważenie się, ale to chyba w sytuacji, gdy weekend wszedł na grubo, podejmowanie ważnych decyzji przed 10:00 i SMS-y zaczynające się od hejka. Szybkie pytanko. Co jeszcze? Oczywiście zdecydowanie wygrywa ta opcja.
1: W poniedziałki powinna być zakazana praca. Koniec, kropka.
0: Kropka, no. I co jeszcze?
2: Zakaz wypadania pomidorów z kanapek.

0: szukacie numerów idealnych, pasujących na poniedziałkowy poranek? Mamy je wszystkie i gramy od samego rana na start nowego tygodnia. Super ich słyszeć. Sony Podera, Becky Hill i Say Something w Melo. Takie świeżynki mamy dla was na początek nowego tygodnia, bo najlepszy drop nowych hitów zawsze w Meloradiu. Teraz już za 9 minut 9 mamy też newsy i całkiem fajną prognozę pogody. To za chwilę.
1: A już o 9 zagramy
0: Alan Walker i Ava Max i Fade w Melo. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: Meloradio Słupca na 102,9 FM. Autopromocja.
2: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Szykujemy skok.
7: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
8: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
9: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
10: Świat Ciebie potrzebuje.
9: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
11: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: O reklamie. Autopromocja w poprzednim sezonie.
13: Ej, nowy, skocz po kawę.
14: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
13: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
15: Wróć do mnie.
14: Załatwimy to w inny sposób.
16: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
13: Vous verrez maintenant.
12: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
13: Iga Dudziuk.
14: Mikołaj Kujawiński.
12: Autopromocja. Meloradio Słupca. Trafik.
17: Sporo cierpliwości przyda się kierowcom na Krajowej 92. Zatory tworzą się zarówno w Strzałkowie, jak i w Słupcy. W Słupcy na Objazdowej postoicie przed Rondem Solidarności i przed Sienkiewicza. Na Sienkiewicza miejscami także tworzą się zatory. Zwolnicie też na Placu Szkolnym, Trałkutta i Kopernika.

20 stopni, tyle maksymalnie pokażą dziś termometry w Słupcy. Całkiem przyjemna temperatura i wiatr nie będzie nas chłodził, bo jak wynika z prognoz synoptyków, wiać ma słaby albo nawet w ogóle. Tyle, że słońca może nam brakować, bo na niebie przez cały dzień głównie mają być chmury. Padać z nich jednak nie powinno, tak więc śmiało możecie planować spacer po pracy czy rowerową przejażdżkę. A może rowerem do pracy?

0: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora, zapraszam. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Tak po wczorajszym alarmie mówi wojsko. Systemy radarowe zarejestrowały przelot stada ptaków. Lato sprzyja spożyciu alkoholu, niestety często bez opamiętania. To powoduje zatrucia i realne zagrożenie dla życia, mówi profesor Natalia Pawlas z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu.
1: Pacjenci w ciężkim stanie wymagają wsparcia, zwłaszcza układu oddechowego, czasami też układu krążenia.
0: Zatrucie alkoholowe to zagrożenie dla trzustki, wątroby i żołądka. Dwa medale Polaków na młodzieżowych mistrzostwach Europy w Kruszwicy zdobyli je polscy wioślarze. Srebro wywalczył Dominik Sypoż w jedynce wagi lekkiej, a brąz czwórka bez sternika. Od jutra przyjdzie wyraźne ocieplenie. Na termometrach nawet 30 stopni. To na południu i południowym zachodzie kraju.
2: Tak się obawialiście, a tu już proszę, dziewiąta. Całkiem nieźle się ten poniedziałek układa. Podkręcamy tempo, to tak, żeby było jeszcze lepiej. No i gdy inni gadają, to my już gramy. Baldek Darłak, siema.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Pocieszająco wygląda ta siódemka dzisiaj w dacie. Siódmy dzień września mamy, a ja mocno kibicuję i trzymam kciuki, żeby w poniedziałek to zaczynały się u was tylko dobre rzeczy. A już za chwilę w Melo opowiem wam o dziwnej atrakcji turystycznej, która przez wiele lat ukrywała coś, czego na pewno się nie spodziewacie. Sami sprawdźcie o tym już za chwilę, ale wcześniej u nas Sylwa Bampa. On Tonight w Melo. 12 po 9.

Blazy Kisses w Melo Radio już 17 minut po godzinie 9. We Włoszech przez kilka lat turyści chętnie odwiedzali coś, co miało być pozostałościami starożytnego greckiego teatru. Potem jednak wyszło na jaw, że w rzeczywistości to jedna wielka ściema i oszustwo, bo obiekt wcale nie jest zabytkowy. On nie jest nawet specjalnie stary. Został zbudowany całkiem niedawno, na początku XXI wieku. Jego właściciel najpierw starał się o pozwolenie na budowę garażu, a później kazał firmie budowlanej postawić coś, co miałoby przypominać amfiteatr. Dobudowano też kolumny i gipsowe posągi, całą konstrukcję specjalnie też sztucznie postarzano. A później właściciel zaczął przekonywać turystów, że to zbudowany przez Greków starożytny teatr, który ma ponad 2000 lat i że odwiedzali go m.in. Juliusz Cezar i Kleopatra. Za zwiedzanie życzył sobie 12 euro. Wszystko szybko wyszło jednak na jaw. Facet przekombinował, bo nie zgadzało się mnóstwo rzeczy, choćby to, że na tym terenie nigdy w ogóle nie było Greków. Słuchajcie, może to i dobrze, że te wakacje się już skończyły.

0: Take It Slow i Robin Schulz w Melo Radio. Podkręcamy tempo w poniedziałek rano. Co powinno być zakazane w poniedziałek? No podsyłacie, że na przykład sprawdzanie stanu swojego konta. Jak weekend był całkiem niezły, no to mogą być tam pustki, ale spokojnie, my coś na to możemy zaradzić. Mamy dla was szybką kasę do zgarnięcia, 200 zł i jedno bardzo ważne pytanie od samego rana dla was. Co takiego zrobicie z tą szybką kasą? Na co przepuścicie te pieniądze? Na co wydacie? Jaki macie pomysł? Wrzućcie swoje propo na meloradio.pl. Czekamy na was, zgłaszajcie się do tej zabawy. No i zgarniajcie 200 zł na początek nowego tygodnia. Przyda się na pewno. Szybka kasa trafi dzisiaj. Pytanie, czy to właśnie do ciebie? Czekamy na...
1: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato grzbana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
3: Autopromocja. Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września. Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.

0: i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
1: Lidl, to się opłaca. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.

Podkręcamy tempo w Meloradiu. Co wystarczy zrobić na 5-sekundowym filmiku, żeby szybko zdobyć 5 milionów wyświetleń w necie? Za chwilę wam powiem. Drink some margaritas, watch me on blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Ten facet zdecydowanie potrafi zaskoczyć na boisko i to nie tylko tym, jak gra, ale też jak się zachowuje. Cristiano Ronaldo został bohaterem krótkiego filmiku, który mocno poniósł się ostatnio w sieci. W czasie 5 sekund widać, jak próbuje podejrzeć przez ramię piłkarza z przeciwnej drużyny kartkę ze wskazówkami trenera rywali. Scenka wyglądała mocno zabawnie, a filmik szybko zdobył ponad 5 milionów wyświetleń. Ale Cristiano chyba nie wszystko dobrze doczytał, albo kartka była do góry nogami, bo jego drużyna ten mecz jednak przegrała.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Mellow Music Sounds i Fast Boya. Nie wszyscy byli pewni, ja to wiem, ale jednak proszę bardzo, daliście radę, udało się całkiem nieźle zacząć ten nowy dzień, nowy tydzień. Kolejna okazja będzie jutro od 6:30. Waldek Darłak, dzięki, a za chwilę Adi w Mellow.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Sony Podera, Think About Us. Tak, podkręcamy tempo i tak zagramy już niedługo, gdy inni będą gadać.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to muzyka, której chcesz.

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Idealny poranek. Myślałam, że nie istnieje, ale od kiedy zamieszkałam na osiedlu Gnieźnieńska, każdy jest taki. Nie wierzysz? Przekonaj się. Właśnie ruszyła realizacja kolejnego etapu. Przemyślane mieszkania, nowoczesne rozwiązania, duże okna, od podłogi po sufit i ten widok. Do tego strefa relaksu, balkon albo ogródek. A wszystko blisko parku, basenu, jeziora, atrakcyjnych terenów zielonych i tras rowerowych. Osiedle Gnieźnieńska Września. Idealnie dopasowane miejsce do ciebie. Osiedle Gnieźnieńska.pl.
5: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. Super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 zł przy zakupie dwóch sztuk.
10: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Trafik.
11: Zatory tworzą się na Krajowej 92 w Strzałkowie. Postoicie też na Księdza Marusarza, Sikorskiego czy Powstańców Wielkopolskich. Na 92 nogę z gazu zdejmiecie również w Słupcy. Zatory tworzą się na wysokości Sienkiewicza i przed Rondem Solidarności. Na Okopowej również zwolnicie. Dziś w Słupcy pochmurno, ale synoptycy mają dla nas dobre wiadomości. Już w nocy niebo ma się rozpogodzić i gwiazdy będzie można podziwiać, a jutro słońce ma rządzić nad naszymi głowami. Chmury wprawdzie też się pojawią, ale niedużo i niegroźne. Jutro też będzie cieplej niż dzisiaj, bo dziś termometry będą pokazywały po południu 20 stopni, a jutro 28. Tak więc dziś za oknami już nieco bardziej jesiennie, a jutro znów lato nam o sobie przypomni.
0: To są newsy Meloradia Słupca.
11: Agnieszka Pędzik. Gmina Strzałkowo zabezpiecza się na wypadek problemów z dostawami wody. W Radłowie powstanie nowe awaryjne ujęcie, studnia z pompą głębinową. Umowę z wykonawcą już podpisano. Koszt inwestycji to ponad 350 tysięcy złotych, z czego przeszło 130 tysięcy to dotacja z budżetu państwa. Rolnicy z powiatu słupeckiego podziękowali za tegoroczne plony. W Powidzu spotkali się na dożynkach powiatowych. Po mszy dożynkowy korowód przeszedł na teren powickich łazienek, gdzie zorganizowano tradycyjne obrzędy. Były też występy i atrakcje dla całych rodzin. Na koniec sport. Powody do świętowania miały w weekend zawodniczki słupczanki i jej kibice. Drużyna odniosła pierwsze zwycięstwo na boiskach piłkarskiej drugiej ligi. Spotkanie podsumuje nasz reporter Tomasz Barylski.
12: Nasze zawodniczki po bardzo dobrym meczu pokonały na wyjeździe AZS UW Warszawa 2-0. Bramki zdobyły Maja Pacholska i Oliwia Krysińska. Po tym zwycięstwie zespół ze Słupcy zajmuje 8 miejsce w tabeli.
11: Natomiast w trzeciej lidze mężczyzn Wiktoria Września zremisowała u siebie z KKS-em Kalisz 3-3.
13: To są newsy na 10. Marcin Sikora. Zapraszam. Erupcja wulkanu kolejny dzień paraliżuje ruch lotniczy w Indonezji. Zamknięte są 4 lotniska, w tym główny międzynarodowy port w Dżakarcie. Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet zapewniła sobie udział w przyszłorocznych mistrzostwach, mimo że tegoroczny turniej zakończyła na 4. miejscu i spadła o 1 pozycję w rankingu. Chatboty AI mogą błędnie uspokajać osoby z objawami bezdechu sennego. W ponad 1/3 przypadków uspokajają zamiast zalecić konsultację u lekarza. Szczecin chce, by rower miejski znów był popularny. Miasto przygotowało m.in. jednoślady, które każda szkoła może bezpłatnie zamówić na lekcje WF-u, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta.
14: Wystarczy zgłosić się, dostarczymy bawełny na miejsce do każdej szkoły, odbierzemy je potem po zajęciach.
13: Akcja potrwa do końca miesiąca.
15: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
16: No siemanko, w poniedziałek, nowy tydzień, nowe przygody i dużo dobrej muzy. Adi z tej strony, raz jeszcze siema. Kiedy nie gadają, my już gramy Sony Fodera, Think About Us. No to jedziemy, zaczynamy.

Livka i Poza Tobą Nic, tak, podkręcamy tempo w Meloradio, a z jej głosem to mam wrażenie, że można dosłownie wszystko zrobić, jest mega utalentowana. A ci to się potrafią bawić, aż za bardzo i za drogo. Podobno jakaś hiszpańska rodzina zorganizowała w restauracji urodziny dla swojej 5-letniej córki. Wiecie, było pięknie, open bar, atrakcje, wszyscy się bawili, no generalnie ekstra. I łącznie za taki melanż wyszło 30 tysięcy złotych, ale nikt za to nie zapłacił, co jest dość szokujące. I przy okazji też bardzo szybko wszyscy się zwinęli. A skoro o tym mówimy, to jak organizujecie coś u siebie, jakieś spotkanie, jakąś imprezę i chcecie, żeby szybko wszyscy wyszli, bo już akurat, nie wiem, zachciało wam się spać albo po prostu odechciało się bawić, to spytajcie głośno: ej, pomożecie mi sprzątać? Gwarantuję, że wszyscy uciekną. Wy też możecie, no ale syp zostanie.

0: Griffin i World Away w Meloradiu to dla tych osób, które bardzo lubią podróżować. Zwiedzanie świata jest naprawdę bardzo fajną aktywnością. Nie wiem jak wy, ja uwielbiam city breaki i te muzyczne też. Trochę popodróżujemy, bo przed nami Toby Romeo i Fly High. Zapnijcie pasy, bo to jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Stan.

0: Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché w Słupcy poleca. Ala de Volaille 3,69 za 100 gramów i surówka z kapusty białej 1,69 za 100 gramów. Intermarché w Słupcy zaprasza.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

Panocek i Tell Me Who w Melo Radio. Gramy to na nowy tydzień, żeby wszystko szło jak trzeba. Jak trzeba, czyli że szybko, a ja w międzyczasie sprawdzam, co słychać u Mateusza, czyli u Gipsa. No i już wiem, że Mati ma sporo muzycznych planów. Między innymi spotkamy się z nim już niedługo, bo 17 października w Naturwarze, a tam no jestem bardziej niż pewny, że będzie gruba impreza, będzie mega koncertowo, pełno gości. No i to, co najważniejsze, jego muzyka i ta jego niezwykle emocjonalna wczuta. A skoro o tym mówimy, no to jestem też bardziej niż pewny, że pojawi się nutka Karnawał, którą zagram wam już teraz w Melo Radio.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Actually, whatever turn you on w Meloradiu, powoli zbliżamy się do 11. A to oznacza, że już za chwilę najnowsze newsy, w których będziemy mieli na pewno dużo informacji o tym, co się dzieje w kraju i na świecie. To będzie minutę przed 11, a o 11?
1: A już o 11 zagramy!
0: No, Bebe Rexha i Sad Girls! Obczajcie jej najnowszą płytę, bo jest naprawdę mega girly w rozumieniu bardzo kobiecego kontentu, no i też mega imprezowa. Myślę, że wam siądzie.

0: Reklama.
1: Szykujemy skok.
2: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
3: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum.
0: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
4: Świat Ciebie potrzebuje.
0: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
5: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Pogoda.
8: Dwadzieścia stopni po południu zobaczymy na termometrach w Słupcy. O letnich upałach dziś możemy zapomnieć, ale i tak na temperaturę nie mamy co narzekać i biorąc pod uwagę to, że deszczu nie będzie, warto zaplanować sobie jakąś aktywność na świeżym powietrzu po całym dniu pracy. Tyle, że słońce nie będzie nam towarzyszyć, bo druga połowa dnia upłynie pod znakiem chmur. Za to jutro na brak słońca nie będziemy narzekać. Ma być go całkiem sporo.
0: To są newsy Meloradia Słupca.
8: Agnieszka Pędzik. Blisko 780 tysięcy złotych będzie kosztować modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie. W planach są m.in. budowa nowego szybu windowego, wymiana okien i drzwi, remont elewacji oraz toalet. Pojawią się też nowe ławki i fragmenty nawierzchni. Umowę z wykonawcą już podpisano i wkrótce ruszą prace. Sfinansuje je gmina. Tymczasem ponad 412 tysięcy złotych dostanie powiat słupecki z programu Aktywny Orlik, a w całej Wielkopolsce na odnowienie łącznie 14 orlików pójdzie ponad 7 milionów złotych. Dzięki temu młodzi piłkarze będą grać w lepszych warunkach, a starsi mają za sobą meczowy weekend. Kolejne punkty wywalczyły zespoły występujące na boiskach piątej ligi. O szczegółach Tomasz Barylski.
9: Polanin Strzałkowo zanotował pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Podopieczni Andrzeja Stefańskiego pokonali na wyjeździe Tulisję Tuliszków 3-1. Natomiast SKP Słupca zremisował u siebie z poznańską 13-ką 2-2.
8: W okręgówce Orły Zagórów zremisowały z Orłem Grzegorzew 3-3, a Czarni Ostrowite zremisowali 2-2 w Stawiszynie.
10: To są newsy na 11. Marcin Sikora. Zapraszam. Rozmowy Ukraina-USA udane, ale koniec wojny daleko. W Kijowie zakończyło się wczoraj spotkanie ukraińskiego prezydenta ze specjalnymi negocjatorami ze Stanów Zjednoczonych. Dzień wcześniej rozmowy toczyły się w Moskwie. Volkswagen zlikwiduje kolejnych 50 tysięcy miejsc pracy. To w fabrykach na całym świecie. Około połowa zwolnień przypadnie jednak prawdopodobnie na Niemcy. Studenci i seniorzy opanowali Zakopane. Tradycyjnie już po wakacjach zjeżdżają na Podhale. Po sezonie szukają spokoju i niższych cen.
11: Po prostu chcemy sobie pospacerować.
12: W Zakopanem obok jesteśmy pierwszy raz. Mniej ludzi przede wszystkim.
10: Ceny faktycznie są nieco niższe, ale pogoda już bardziej jesienna. Zróżnicowane, o stosunkowo wysokich dźwiękach i niezbyt głośne. Właśnie takie ptasie śpiewy podobają nam się najbardziej. Tak wynika z badań. Zwycięzcą rankingu okazał się kos.
13: No to bęk, na zegarach 11, ja jestem Adi i mówię wszystkim siemanko, podkręcamy tempo? No pewnie, że tak. Słuchajcie, za chwilę pogadamy o pewnym influencerze, który się poczuł.

A to Bibi Rexa i Sad Girls, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Wrocław na celowniku Influ z USA. Christian Grossi ruszył podróżować i trafił do naszej słodkiej Polski, ale jedna rzecz mocno go zaskoczyła. Mianowicie, kiedy już przechadzał się po Wrocku, to zobaczył, że w centrum wszystkie knajpy i kawiarnie są w zasadzie zajęte. Mówił, że jest 14 i że jak to jest możliwe, tu nikt nie pracuje? Pytał w swoim materiale. Polacy szybko to odkryli i wytłumaczyli, że akurat tam jest bardzo dużo studentów i akurat też były wakacje, dlatego spotkał tłum, nie mówiąc już o samych turystach. Najlepszy był komentarz, który w sumie dobija w samo sedno. Cytuję, w Polsce pracujemy, żeby żyć, a w USA żyjecie, by pracować. Myślałem nad puentą, ale chyba nie jest potrzebna.

0: Robin Schulz i Better Times w Melo Radio. Słuchajcie, zdarza się taki moment w życiu, że może czujecie się trochę gorzej, bo coś rzeczywiście się wydarzyło, ale pamiętajcie, że zawsze wychodzi słońce i mimo tego, że jest jesień, to naprawdę wszystko będzie okej, a w razie czego macie nas i my zawsze poprawimy wam humor. A w tej godzinie jeszcze Black Eyed Peas i I Got A Feeling. Ten numer też mówi o tym, że warto się trochę.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
3: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
2: Dziękujemy.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie zabraknie emocji. Napój mleczny Jowi Duet 350 gramów w super promocji 2 plus 1 gratis. To tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Miks sałatkowy z rukolą Sole Gusto 160 gramów również w super promocji 1 plus 1 gratis. Za jedyne 2,74 przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.
5: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, ta stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.

Calvin Harris i Sweet Nothing. Podkręcamy tempo w Meloradio na słodko. Ale spokojnie, tu nie ma żadnych kalorii, powiem więcej, można tylko zyskać, a co dokładnie? 200, a nawet i 500 zł. W szybkiej kasie, bardzo prosty sposób, wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka, konkursy i akcje, dokładnie, tam piszecie, na co chcecie to wydać, my potem do Was odzwaniamy i Wy macie pieniądze dla siebie, na co chcecie. Także zgłaszajcie się, bo szkoda czasu. A już teraz self-aware.

zgadnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka w pis.

0: gonimy ten kawałek do reklamy. No tak, musimy kończyć godzinę. Pokwaszymy i Sokół w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Ja tylko przypomnę, że Wojtek Sokół przewidział, ile kiedyś Kłebo będzie wart. Tak nawijał w jednym ze swoich numerów, dokładniej numer Chcemy Być Wyżej.
1: A już o 12 zagramy.
0: No właśnie, John Summit All The Time. Genialna nuta, która w bardzo fajny sposób przyspiesza i się rozkręca. Gramy ją punktualnie o 12 i dzięki niej na pewno się obudzicie.

0: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
0: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
0: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
0: Podkręcamy tempo. Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ci kawę.
2: Autopromocja. Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Idealny poranek. Myślałam, że nie istnieje. Ale od kiedy zamieszkałam na osiedlu Gnieźnieńska, każdy jest taki. Nie wierzysz? Przekonaj się. Właśnie ruszyła realizacja kolejnego etapu. Przemyślane mieszkania, nowoczesne rozwiązania, dużo okna, od podłogi po sufit i ten widok. Do tego strefa relaksu, balkon albo ogródek, a wszystko blisko parku, basenu, jeziora, atrakcyjnych terenów zielonych i tras rowerowych. Osiedle Gnieźnieńska Września. Idealnie dopasowane miejsce do ciebie. Osiedle Gnieźnieńska.pl.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: całkiem przyjemne zapowiada się popołudnie w Słupcy, przynajmniej jeśli chodzi o temperaturę. 20 stopni w drugiej połowie dnia mają pokazywać termometry i wiatr nie będzie nas chłodził, bo jak wynika z prognoz synoptyków, wiać ma słabo albo w ogóle. Tyle, że słońca może nam brakować, bo na niebie mają być głównie chmury, ale nie musicie się obawiać, że zmokniecie, bo opadów deszczu w prognozach nie widać. Spacer po pracy to dobry pomysł.
1: To są newsy Meloradia Słupca.
0: Agnieszka Pędzik. Ryby mają głos. Pod tym hasłem petycję w sprawie śniętych ryb w Jeziorze Słupeckim zainicjował sołtys Koszut parceli Marcin Mielczarek. Domaga się on dokładniejszych badań zbiornika i pełnego dostępu do ich wyników.
2: Petycja zawiera 18 wzajemnie powiązanych postulatów. One nie są przypadkową listą życzeń. Wszystkie postulaty mają doprowadzić do stworzenia wieloletniej strategii na to Jezioro Słupeckie.
0: Wkrótce ruszy zbieranie podpisów. Petycja ma trafić m.in. do Wód Polskich i Inspekcji Ochrony Środowiska. 1200 km na rowerze i jeden cel – zebrać pieniądze na ratowanie życia Kornelii Perdoch. Za godzinę ze Słupcy ruszy peleton Kory. To inicjatywa mieszkańca Słupcy Zbigniewa Żarny, który przejedzie przez Polskę, m.in. przez Poznań, Wrocław, Kraków czy Warszawę. Do zebrania jest ponad 1 000 000 zł. I na koniec o wielkim powrocie po 7 latach. Miejski chór Kanon zostaje reaktywowany. Właśnie szuka osób, które chciałyby dołączyć. Spotkanie organizacyjne będzie jutro o 18 w Miejskim Domu Kultury w Słupcy. To właśnie tam rozpocznie się nowy rozdział w historii Kanonu.
3: To są newsy na 12. Marcin Sikora, zapraszam. Miliardy złotych inwestycji w cyberbezpieczeństwo. Tylu potrzeba, żeby chronić nasze dane. Tak uważa prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
4: Jesteśmy krajem, który rzeczywiście jest poddany wojnie hybrydowej.
3: Polska jest jednym z krajów najczęściej atakowanych w sieci. Co najmniej 11 alpinistów zginęło w lawinie na Kaukazie. 6 osób zostało rannych, a los 6 nie jest znany. Do zdarzenia doszło w wąwozie Bezęgi. Trwa tam akcja ratunkowa. Prawie 25 milionów złotych kosztować będzie remont obserwatorium IMGW na Śnieżce. Do budynku ma wrócić restauracja. Wzmocniona zostanie konstrukcja obiektu, a zmodernizowane będą elewacja i dach. Studenci Politechniki Wrocławskiej zaprezentowali rakietę kosmiczną. Maszyna ma wynieść ładunek badawczy na wysokość 3 km. Po osiągnięciu celu ma zostać sprowadzona na Ziemię.
5: No i ciach, wybiła 12, siemano wszystkim. Fajnie, że jesteście, siadajcie wygodnie, rozgoście się, bo na pokładzie dużo dobrego grania. Na początek, John Summit All The Time, no bo kiedy inni gadają, no już gramy. Róbcie głośniej, nie pożałujecie.

0: Kygo i Take Me Back w Melo Radio. Pingwiny będą mogły szybciej i lepiej wracać do zdrowia. Kocham naturę, kocham zwierzęta, a pingwiny to już w ogóle. I taka ciekawostka, nie wiem czy wiecie, ale jeśli wejdziecie na szlak, którym akurat podąża pingwin, to poczeka aż przejdziecie pierwsi. Bardzo kulturalnie, ale teraz do rzeczy. Chilijscy naukowcy opracowali specjalne kombinezony z miedzi i cynku, a dzięki temu będą mogły szybciej regenerować się te nasze pingwiny po sieciach rybackich, które przysparzają im sporo kłopotów. A to, jak się możecie domyślać, zmienia naprawdę sporo, no bo ptaki szybciej się regenerują i później szybciej też trafiają na wolność. Niektóre z Madagaskaru to nawet gadają.
1: O, to mi się już bardziej podoba.

0: My Oh My, Chris Cross, Amsterdam, Luisa Sonza i Will William, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Lubię was od czasu do czasu zaskoczyć, stąd właśnie taka, a nie inna propozycja. Ale a propos zaskoczenia, to jeszcze w tej godzinie Girls Just Want to Have Fun też będzie na 100%. Będzie Angla Osia i Noc Aniołów, także dziewczyny przejmują stery.
1: Meloradio Słupca na 102,9 FM. Autopromocja.
2: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w Melo.

0: podnieśliśmy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Tutaj szybko! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: 8200. 8600.
5: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
6: Potrzebujemy towaru.
7: I pieniędzy.
5: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Już dziś w Lidlu szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: O reklamie. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii.
11: I jeszcze fajniejszą muzę.
10: Świeże trendy prosto z sieci.
11: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
10: Od poniedziałku do piątku.
11: Już od 6:30.
10: Podkręcamy tempo. Waldek Darłak.
11: Marcin Sikora.
10: I codziennie zrobimy ci kawę.

Young Leosia i Noc Aniołów w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Ta różowo-włosa gwiazda z pewnością można powiedzieć, że zadbała o niejedną fajną imprezę, przy której każdy z nas bawił się naprawdę doskonale, ale skoro mówimy też o różowych włosach i generalnie o dziewczynach, no to ja chciałem przypomnieć Ewie Max, która ostatnio była trochę ciszej, a my tęsknimy, my czekamy na kolejne numery. I też Ewa Max miała różowe włosy jak właśnie Young Leosia. Ale a propos tej ciszy, to że tak powiem, coś ją przerwało, mianowicie był to Alan Walker, który wygląda do złudzenia jak nasz Robert Lewandowski, no i spotkali się ze sobą i nagrali kolejną epicką wręcz muzyczną propozycję pod tytułem Fate i wy ją dobrze znacie, a jak wam się podoba, to głosujcie na nią w ramach 30 Meloradia na meloradio.pl.

0: Eli Oaks i Reasons w Melo Radio. No nie mogę się ostatnio od tego uwolnić. No bo słucham tego tak, kiedy jadę do pracy, kiedy wychodzę z pracy, kiedy idę na siłownię, kiedy robię jedzenie, no generalnie przycisk replay jest dość mocno katowany.
1: A już o 13 zagramy.
0: Tak, jak i to. Shimsa i Fire.

0: kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: Duszofamily 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
8: Szykujemy skok.
9: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
10: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
11: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
12: Świat Ciebie potrzebuje.
11: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
13: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.
16: Autopromocja.

0: Słuchaj na 102,9 FM.
1: To są newsy na 13. Ula Harciarek. Zapraszam. Więcej osób jest bez pracy. Szacowana stopa bezrobocia wyniosła w sierpniu 5,9%. To więcej niż w lipcu. Uwaga, kierowcy, są utrudnienia na S1 w rejonie Żywca. Między węzłami Żywiec, Browar i Węgierska Górka zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Na komisariat przyjechał autem, mimo że miał 3 zakazy kierowania. To historia 25-latka z Iłowej w Lubuskiem. Ale ponieważ był też poszukiwany, to z komisariatu trafił prosto do więzienia. W lasach pojawiły się wreszcie grzyby. Na łowę ruszyli więc ich miłośnicy.
2: Kurki, podgrzybki, a przeważnie maślak. Zdarzają się też prawdziwki.
3: Z tych amerykańskich żeśmy natrafili borowików. Tyle, że jakbyśmy jeszcze mieli gdzie pakować, to jeszcze byśmy nazbierali więcej.
1: Sanepid ostrzega jednak, by zbierać tylko te grzyby, które znamy.
4: Siemka, wybiła 13, Adi z tej strony, siemanizacja. Fajnie, że jesteście, bo za chwilę pogadamy o Harrym Potterze, a dokładnie o serialu. Ale wcześniej, Fire i Shimza, bo kiedy inni gadają, no już gramy.

Swedish House Mafia, Happiness is So Sad, czyli iście magiczny numer. I teraz też trochę magii, bo w końcu miałem chwilę i udało mi się obejrzeć trailer serialu Harry Potter. No i dzieje się, to mogę powiedzieć bez wątpienia, no bo wygląda super, przynajmniej na ten moment. Jedna rzecz, która mnie trochę zastanawia, bo tam pojawił się domek Wesleyów, czyli rodziny przyjaciela Harry'ego, to dla tych, którzy nie oglądali, mówię oczywiście. No i mam wrażenie, że to jest dokładnie to samo, co było w filmach i teraz, czy to źle? No moim zdaniem nie, ale na ten moment całość po samym trailerze, no śmiało mogę powiedzieć, że wygląda zacnie. No i trzymam kciuki, by faktycznie było tak, jak obiecywano dotychczas, czyli że będzie to dobre oparcie do książek i że będzie z nich dużo korzystane. A jakby ktoś pytał, to premiera w święta. Ja nie wiem tylko, jak rodzinie wytłumaczę, że akurat nie dam rady zejść do nich, bo oglądam Pottera. No, dobra, nieważne, jakoś sobie poradzę.

Silva Pumba i On Tonight w Melo Radio. A w tej godzinie jeszcze dziewczyna, która fantastycznie śpiewa. Jest generalnie fajną osobowością, bo lubi też sobie pograć, lubi seriale. No i bardzo często można ją spotkać na siłowni. Być może jak ją zapytacie, jak wykonać martwy ciąg, to wam powie. Bryska i Obca to jeszcze w tej godzinie i nawet za chwilę.

0: reclamă.
1: Jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
2: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
12: Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
13: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

Pryska i Obca w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo. Słuchajcie, ja wiem, że tu jest dużo osób zmotoryzowanych wśród nas i nie śmiejcie się ze mnie za bardzo, ja to mówię wszystko naprawdę w dobrej wierze, żebyście potem nie mieli kuku. Dawno nie zaglądałem pod maskę mojego samochodu, no i trochę się ostatnio zdziwiłem, kiedy to faktycznie zrobiłem, bo po pierwsze widziałem tam jakieś futerko, a po drugie widziałem tam też między innymi oleju, którego nie ma. Dlatego kindly reminder, jeżeli dawno nie zaglądaliście pod maskę, żeby uzupełnić płyny i tak dalej, to zróbcie to dzisiaj, a odnośnie tego futra, który znalazłem, spokojnie, to nie było zwierzątko. Mój samochód miał być gniazdkiem do spania, no ale musiałem się tego pozbyć. Wiem, no może nie wypada, no ale potem jak trzeba będzie naprawić elektronikę, no to raczej się nie pozbieram. Maron Hofstadt, I Like, gramy to już teraz, a wy sprawdźcie później, co macie pod maską.

0: Thomas Gray i jego Heaven w Meloradiu, które premierowo usłyszeliśmy podczas Tomorrowland. A jeżeli zastanawiacie się, ile pompek jest w stanie zrobić Thomas Gray w 30 sekund, to zapraszam na Instagrama Meloradia, bo tam z Tomasem faktycznie walczyliśmy we dwóch. Tak, pokonał mnie, ale ile dokładnie zrobił, to zobaczycie już za chwilę.
1: A już o 14 zagramy
0: Breaking Dishes i Eli Oaks. No i ja już mówię dziękuję bardzo, no bo friki się szykują do tego, by przejąć stery Meloradia. A ty po tej stronie trzymajcie się ciepło i jutro od 10 zaczynamy i gramy dalej, żebyście mieli lepszy dzień. Nara!

0: zawsze w Słupcy poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa strzałkowska 29,99 za kilogram. Intermarché w Słupcy zaprasza.
1: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
2: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
3: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
2: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, w Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaj.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w mediaexpert nie masz.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.

0: A1 w województwie łódzkim na jezdni w stronę Gdańska drogowcy będą wymieniać dylatację, która chroni przed pęknięciami, mówi Maciej Zalewski z GDTK IA.
1: Ograniczenie prędkości, jakie obowiązuje na wysokości prowadzonych prac, to jest 80 km/h, więc można tu przy płynnej jeździe ten ruch utrzymać i uniknąć przymusowych postojów.
0: Utrudnienia potrwają do piątku. W tym tygodniu ceny benzyny i diesla mogą być rekordowe. Zdaniem analityków benzyna 95 podrożeje o 21 groszy, a diesel o 31. Trudna sytuacja we wrocławskim schronisku. Jest w nim już ponad 300 kotów i codziennie przyjmowane są nowe. Przed nami tenisowe emocje. Iga Świątek zmierzy się w czwartej rundzie US Open z Chinką Qin Wenzhen. Początek spotkania o 17.30 naszego czasu.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: Fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight. Freak Fight.
1: Brawo, super, że wstaliście, dokonaliście niemożliwego, ale z Melo Radiem wszystko jest możliwe.
2: Nawet wstać na 14 godzinę. Zaczynamy dzisiejszy Freak Fight w Melo Radio. Będziemy rozmawiać na wiele ciekawych tematów, kilka nieciekawych, tak? Ale przede wszystkim będziemy podkręcać wam tempo po południu.
1: Iga, Mikołaj, hej!

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: A to Freak Fight w Melo Radio. Czy ty wiesz, Mikołaj, ilu mięśni twarzy używa się do całowania?
1: Co najmniej 8.
0: 34.
1: Czyli w sumie miałem rację.
0: Byłeś naprawdę bardzo blisko, więc tak się zastanawiam, że po co chodzić na siłownię?
1: A, ale no to... No chyba, że ktoś całuje inne części ciała niż twarz. Ale nie, to nie działa w ten sposób. Dobra, nieważne.
0: Trening czyni mistrza.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu, a teraz co, dalej o całowaniu?
1: No tak, bo ja się wciągnęłam bardzo w ten temat, bo okazuje się, że ta czynność oprócz tego, że spala kalorie, no to ujędrnia doskonale mięśnie twarzy i zmniejsza poziom stresu, czyli warto po prostu to robić.
0: Czyli im się ktoś więcej całuje, tym ma mniej zmarszczek.
1: Tak, jest mniej zestresowany, więc moim zdaniem nie powinno to nikomu przeszkadzać, że w pracy nie wypada się całować z kolegą czy z koleżanką. Chyba, że jest się w związku. A tak to luz.

0: Tak się podkręca tempo w Meloradiu.
1: A za chwilę zagramy wam coś naprawdę niesamowitego, ale co to będzie? Tego wam akurat nie powiemy, to będzie niespodzianka.
0: A chociaż jakąś taką jedną podpowiedź byś rzucił. Dobra, będzie
1: dobre
0: to będzie. Dziewczyna.
1: Dobre będzie.
0: I będzie to dziewczyna.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyk.

0: Reklama. Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Napój mleczny Jowi Duet 350 gramów w super promocji 2 plus 1 gratis. To tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Miks sałatkowy z rukolą Sole Gusto 160 gramów również w super promocji 1 plus 1 gratis. Za jedyne 2,74 przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Tutaj, szybko! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD. Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
3: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.

0: 5, ała, uderzyłam się w głowę, przepraszam, 20, 40, liczę ile wydałam, wiesz, wczoraj, 80 zł.
1: Ja tego nie robię, bo zawsze mi jest potem przykro, jak kończę. Lepiej nie wiedzieć czasami.
0: Ale to co mamy zrobić, skoro potrzebujemy gotówki?
1: Ja to bym wszedł na meloradio.pl i zgłosił się do szybkiej kasy. Jakbym tu nie pracował, to na 100% bym to robił codziennie.
0: Czyli meloradio.pl, jeżeli potrzebujecie gotówki, wbijajcie, my wam pomożemy.
1: Pewnie.

0: Ale Meloradio podkręca tempo i tak się składa, że mamy dla was wspaniałe newsy Meloradia.
1: Za chwilę dowiemy się wszystkiego, co powinniśmy wiedzieć z kraju i ze świata.
0: Zostańcie z nami.

0: Reklama. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Wygenerowano z AI.

0: Akcje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Melo Radio Słupca.
1: To newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. Szykuje się powrót upału. Jutro nawet 32 stopnie na południowym wschodzie kraju. Stado dzików pojawiło się dziś rano na południu Warszawy w okolicach dzielnicy Wawer. Zwierzęta weszły na ekspresówkę. Utworzył się korek na kilka kilometrów i doszło do trzech kolizji. Mówi Małgorzata Tarnowska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Weszły na trasę główną i potem się wydostały na drogę lokalną.
1: Policja będzie ustalać dokładne przyczyny każdego z wypadków. Zaawansowana sztuczna inteligencja może być egzystencjalnym zagrożeniem dla ludzkości, ostrzega wysoki komisarz ONZ do spraw praw człowieka. Wzywa też do szybkiego opracowania kanonu zasad. Amerykańska komedia Totalna magia wraca po 28 latach. W drugiej części też zagrają Sandra Bullock i Nicole Kidman. Premiera już w najbliższy piątek.
3: I mamy godzinę 15. Let's go! Kolejne niespodzianki, kolejne wyzwania i przygody.
4: No i przede wszystkim dalej podkręcamy tempo. Razem z wami, słuchacze, kręcimy!
3: Woohoo! Iga Mikołaj!
4: Siemano!

0: on jest gejem, to jest ta najczęstsza wymówka dziewczyn do chłopaka, jeżeli chcą się przyjaźnić z jakimś chłopakiem, zrozumiałeś?
1: No rozumiem, w sensie, że ma chłopa dziewczyna i mówi do niego, nie, spokojnie, on jest gejem.
0: Tak, i myślę, że za chwilę porozmawiamy o tym, czy istnieje przyjaźń damsko-męska. Co ty na to, bo amerykańscy naukowcy wiedzą.
1: Dobra, chętnie to sprawdzę.

0: Przyjaźń to takie piękne słowo.
1: Mógłbyś zostać poetą, super, że się przyjaźnimy.
0: Przyjaźń damsko-męska istnieje, udowadniamy to na co dzień, udowodnili to też naukowcy ze Stanów Zjednoczonych, bo oni chyba nie mają co robić.
1: No właśnie, a to nie jest tak, że jesteś gejem, my się serio przyjaźnimy i mój chłopak nie musi być zazdrosny.
0: Ale ja nie jestem gejem, on o tym wie, nie?
1: A, zapomniałam.
0: Ale my jesteśmy braćmi, po szalu, byliśmy razem na meczu.
1: O, jak super, może będziecie kiedyś razem.

0: Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu i nie przestajemy tego robić, chociaż no będzie taka mała przerwa, ale to taka troszkę.
1: A potem my zagramy wam takie po prostu sztosy, takie podkręcacze tempa, że my się sami podkręcimy.

0: Skrzypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
9: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj.

0: A to jest Melo Radio, podkręcamy tempo i zajadamy się ptasim mleczkiem. Tak, drodzy słuchacze, robimy to.
1: Pytanie właśnie, czy jesz ptasie mleczko w całości tak całe, czy najpierw obierasz z czekolady i dopiero potem się delektujesz
0: środkiem? Nie jestem psychopatą, najpierw obieram.
1: No to w takim razie dobrze się składa, bo Wedel stworzył obieraczkę do ptasiego mleczka.
0: A nie można używać zębów?
1: Można, ale no wiesz, czasami ci się rozwali ta czekolada czy coś. Ja bym chciał taką obieraczkę na przykład do Delizio.
0: Mm-hmm, a potem, żeby to wylizać. W sensie nie obieraczkę, tylko delicję. Mniam, mniam. Gramy!

dokładne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, wiesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne daj

kawałek do reklamy. Melo Radio. Yeah,

0: Tak podkręca się tempo w Meloradio i tak leci to tempo, że już kończy nam się godzina 15.
1: Za chwilę newsy Meloradio, koniecznie zostańcie z nami, bo przekonamy się, co ciekawego się wydarzyło dzisiaj. A już o 16.

0: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
0: Po reklamie.

0: Słuchaj na 102.9 FM. Co jest grane w Słupcy?
1: Agnieszka Pędzik. Słupecka promenada znów będzie tętnić muzyką. Przed nami kolejny duży koncert. Tym razem na scenie pojawi się Mata, a towarzyszyć mu będą Tadeo, Szczepan i Wyguś. Energetyczny wieczór szykuje się 11 września. Start o 19. Wydarzenie jest biletowane. Dobrą zabawę, ale sportową gwarantują też zmagania sołectw powiatu słupeckiego. Sołectwo na medal. Sportowa rywalizacja i zadania zręcznościowe będą czekać na uczestników 13 września w Orchowie na boisku. Start w samo południe. Niezależnie od tego, czy bierzecie udział w zawodach, czy nie, warto przyjść i się pointegrować. To jeszcze nie koniec wydarzeń związanych z narodowym czytaniem. Będzie jeszcze okazja, by posłuchać Dziadów Adama Mickiewicza i to w jakim wykonaniu. 15 września aktor filmowy i teatralny Tomasz Stottinger odwiedzi Lądek. Spotkanie zacznie się o 13 w sali OSP w Lądku.

0: przepraszam. Pijany maszynista prowadził pociąg pod Chojnicami. To, że był pod wpływem procentów, okazało się po tym, jak naraził na niebezpieczeństwo wysiadającą kobietę z małym dzieckiem. Mężczyzna jest już w rękach policji. We Włoszech to było najgorętsze lato od 76 lat, ogłosił tamtejszy Komitet Badań Naukowych. Jeszcze się nie skończyło, bo nad Włochami utrzymuje się szósta tego lata fala upałów. Mistrzostwa w naśladowaniu ptaków będą w ten piątek w Pałacu Kultury w Warszawie. Zaprasza jedna z prowadzących wydarzenie, Joanna Pawluśkiewicz.
1: To jest absolutnie niesamowite zobaczyć, jak ludzie potrafią naśladować sikorki, ale też gołębie. Pojawia się w tym roku drop. Takiego ptaka jeszcze w czasie mistrzostw nie było.
0: Uczestnicy do Baru Studio zlecą z całej Polski. Start w piątek o 19:00.
2: Siemano wariaty, to Iga i Mikołaj.
3: Zaczynamy kolejną godzinę Freak Fightu w Melo Radio, a w tej powiemy, jakie dźwięki odstraszają młodych ludzi.
2: Au!

0: Kampów Maloradio robimy to najlepiej na świecie.
1: A jeżeli byliście kiedyś na imprezie jakiejś w plenerze i zaczęliście słyszeć nieprzyjemne piski, które wygoniły was z tego miejsca, to nie mógł nie być przypadek.
0: Jak to?
1: Bo w Holandii na przykład, tam właśnie, gdzie młodzież imprezuje, zainstalowane specjalne urządzenia, które emitują dźwięk, który jest słyszalny tylko przez osoby poniżej 25 roku życia.
0: Ale to po to, żeby wygonić tych
1: ludzi?
0: Tak,
1: żeby sobie poszli.
0: A, no
1: ja wiem, jakie dźwięki w Polsce na przykład można grać. Whisky, moja żono, jednak tyś najlepszą zdam. Ja bym od razu wyszedł z imprezy.

0: tutaj Melo Radio, teraz porozmawiamy o kobietach, więc myślę, że panowie powinni się skupić. I panie zresztą też.
1: Podobno, tak wynika z badań przeprowadzonych na próbie 2000 kobiet.
0: Aha.
1: Podobno właśnie kobiety średnio co 22 dni
0: mają okres.
1: Potrzebują wieczoru ze swoimi dziewczynami, żeby się dobrze czuć.
0: To jest nieprawda. My potrzebujemy tego co najmniej raz w tygodniu.
1: O, to bardzo często.
0: A faceci?
1: No my to tam, wiesz, tam, na mecza może, raz na miesiąc.
0: Napisać cześć, co tam.
1: O.
0: Raz w roku.

wiecie, co jest najlepsze w Melo Radio? Że gramy muzę. Aha! Wygrywasz talon na balon. A jeszcze w tej godzinie dziewczyny i chłopaki.

0: Reklama.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
8: Me not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio. Iga, czy wiesz, w jakim kraju na świecie docenia się Polaków?
1: W Polsce, żartuję.
0: To dobry żart, ale no nie. Okazuje się, że w Argentynie.
1: Tak?
0: Argentyna jest jedynym krajem na świecie, gdzie obchodzi się Dzień Polaka. I to od 95 roku.
1: Mhm. A w jaki sposób świętują? Nie, w sumie po co ja pytam?

0: Zbliża się godzina 17, więc czas na newsy Meloradia. Nastawcie uszu.
1: Odkryjemy wszystkie karty na stole. Zobaczymy, co tam nam dzisiaj los wylosował.
2: A już o 17 zagramy

0: Skrzypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w mi.

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Napój mleczny Jovi Duet 350 gramów w super promocji 2 plus 1 gratis. To tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Miks sałatkowy z rukolą Sole Gusto 160 gramów również w super promocji 1 plus 1 gratis. Za jedyne 2,74 przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Idealny poranek. Myślałam, że nie istnieje, ale od kiedy zamieszkałam na osiedlu Gnieźnieńska, każdy jest taki. Nie wierzysz? Przekonaj się. Właśnie ruszyła realizacja kolejnego etapu. Przemyślane mieszkania, nowoczesne rozwiązania, duże okna, od podłogi po sufit i ten widok. Do tego strefa relaksu, balkon albo ogródek, a wszystko blisko parku, basenu, jeziora, atrakcyjnych terenów zielonych i tras rowerowych. Osiedle Gnieźnieńska Września. Idealnie dopasowane miejsce do Ciebie. Osiedle Gnieźnieńska.pl.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
10: O, już zatrudniam.
11: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
4: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
5: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: słuchaj na 102.9 FM. Co jest grane w Słupcy?
1: Agnieszka Pędzik. Miejski chór Kanon w Słupcy zostaje reaktywowany i właśnie szuka osób, które chciałyby dołączyć i wspólnie pośpiewać. Doświadczenie wokalne nie jest wymagane. Zainteresowani? To szykujcie się na spotkanie organizacyjne. Będzie ono jutro o 18 w Miejskim Domu Kultury w Słupcy i od razu będzie można się zapisać. Teraz coś dla miłośników biegania. Po wakacyjnej przerwie wróciły bezpłatne treningi w ramach akcji Biegam, bo lubię. Odbywają się w każdy wtorek na stadionie w Zagórowie o 17.30. Tak więc szykujcie na jutro wygodne buty. A na 17 września szykujcie dobry humor. We wrześni boki będzie można zrywać ze śmiechu. Ze swoim najnowszym programem stand-upowym wystąpi tu Katarzyna Piasecka. Świeże i bezkompromisowe żarty gwarantowane. Jako support wystąpi Szymon Baraniecki. To we Wrześnińskim Ośrodku Kultury 17 września o 18.00.
2: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Na polskich stacjach ceny paliw rosną. Cena litra benzyny zbliża się do rekordu z momentu początku wojny w Ukrainie. I lepiej raczej nie będzie, mówi Urszula Cieślak z BM Reflex.
3: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w ciśnienie Ormus, będzie pozostawał rynek nerwowy. To nie wróży dobrze nam, kierowcom, już tutaj w Polsce.
2: Cena litra benzyny zbliżyła się dziś do poziomu 8 zł. Dwóch mężczyzn, którzy mieli produkować dopalacze, jest w rękach policji w Wielkopolsce. Znalazła przy nich 0,5 tony klefedronu o wartości ponad 30 milionów złotych. Ponad 130 par jednopłciowych jest już w polskich urzędach po transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa. Wraca serial Rancho. 11 sezon ma pokazać Wilkowyje 10 lat później, premiera w grudniu.
4: I mamy godzinę 17, to oznacza tyle, że korpolutki zmierzają do domu.
5: I to jest zła informacja dla tych, którzy muszą teraz jechać samochodami po mieście. Ale z drugiej strony więcej czasu spędzicie razem z nami.
4: Yeah, let's go, Iga Mikołaj.
5: Siemano. Yeah, yeah.

0: A tu Melo Radio i lecimy, słuchajcie, do Turcji.
1: Ja jeszcze mam swoje włosy, nie muszę.
0: No bo w Turcji jest taki zwyczaj, że jak jest zima i jest zimno, no, to jest taki obowiązek, aby wpuścić zwierzaki do środka, do sklepu, żeby nie marzły.
1: A, no tak, tam w Turcji bardzo dbają o koty przede wszystkim. Koty tam po prostu rządzą tym krajem.
0: A ja mam pytanie, w Turcji jest w ogóle śnieg?
1: Chyba nie.
0: No właśnie, to o co tutaj chodzi?

0: tu podkręcamy tempo, rozbrajamy was dobrym humorem. A propos rozbrajania, pogadajmy o Bin Ladenie.
1: No bo jak dorwali w końcu Osamę, to tak, na miejscu w tym jego ośrodku znaleźli sporo komputerów i stwierdzili, że zobaczą, co Bin Laden ma na dyskach.
0: Boję się.
1: I potem te wszystkie pliki zostały udostępnione opinii publicznej, więc ja któregoś dnia po prostu mi się nudziło, więc wszedłem na stronę CIA, każdy to może zrobić, i tam pobrałem właśnie pliki z dysku Bin Ladena.
0: Czemu się
1: i to się okazuje? Bin Laden bardzo lubił oglądać anime na przykład w wolnym czasie.
0: To wiele wyjaśnia.
1: Więc jakieś tam Naruto, Devil May Cry, takie rzeczy to oglądał. Devil May Cry zresztą bardzo dobre. Myślę, żebym się z Bin Ladenem może nie dogadał, ale mielibyśmy o czym rozmawiać. Co też lubił robić Bin Laden? Hodował super kabaczki u siebie.
0: To są papryki takie?
1: Nie, to są... No nie wiesz, co to jest kabaczek?
0: Nie.
1: To jest taki duży ogórek.
0: Kabaczek, roślina.
1: W każdym razie były zdjęcia, bo on właśnie robił zdjęcia aparatem i wyhodował naprawdę ogromnego kabaczka. No jak Bin Laden wyhodowuje kabaczka, to nikt inny takiego nie
0: Najczęściej
1: potrafi zrobić.
0: Najczęściej kabaczek taki ma 20 centymetrów długości.
1: To jego był większy? 3 razy większy.
0: Padumc.
2: Na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Dobrze, że u nas jest głośno, nie?
1: Zrobiliśmy trochę hałasu, bo są takie miejsca, gdzie niestety dźwięk się nie niesie.
0: I pogadamy o tym jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama. Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

0: To jest Melo Radio, tu podkręcamy tempo i bawimy się w Freak Fight.
1: Tutaj ciszy nie ma, ale czasami dobrze jest sobie tak w ciszy posiedzieć.
0: Ja nie lubię.
1: No to w takim razie nie wybieraj się do Minnesota w USA, ponieważ tam jest taki specjalny pokój, który wygłusza 99% dźwięku i podobno, jak się tam siedzi zaledwie 20 minut, to można oszaleć.
0: No, ja w to wierzę. Ja sobie nie wyobrażam w ogóle świata bez gadania.
1: Słyszałem coś.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Idealny poranek. Myślałam, że nie istnieje. Ale od kiedy zamieszkałam na osiedlu Gnieźnieńska, każdy jest taki. Nie wierzysz? Przekonaj się. Właśnie ruszyła realizacja kolejnego etapu. Przemyślane mieszkania, nowoczesne rozwiązania, duże okna, od podłogi po sufit i ten widok. Do tego strefa relaksu, balkon albo ogródek. A wszystko blisko parku, basenu, jeziora, atrakcyjnych terenów zielonych i tras rowerowych. Osiedle Gnieźnieńska Września. Idealnie dopasowane miejsce do Ciebie. Osiedle Gnieźnieńska.pl.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Po reklamie.

0: 17 Ula Harciarek, zapraszam. Letnie ubrania jeszcze się przydadzą od jutra. Będzie naprawdę ciepło, mówi klimatolog profesor Krzysztof Bartoszek.
1: Temperatury maksymalne mogą dochodzić do tych około 28 stopni Celsjusza. W środę w południowej Polsce ta temperatura maksymalna może dojść nawet do 30 stopni Celsjusza, również w Polsce wschodniej.
0: W środę wieczorem zacznie robić się chłodniej, a w czwartek może przelotnie padać. Jest ostateczna zgoda na wypłacenie Polsce prawie 8 miliardów euro w ramach KPO. Państwa członkowskie dały zielone światło. Unia Europejska inwestuje na Grenlandii. Mieszkańcom oferuje szybszy internet i zapowiada inwestycje w kopalnie surowców krytycznych. Minuta ciszy przed meczami piłkarskiej Ligi Mistrzów. To dla uczczenia pamięci ofiar powodzi w Nepalu, informuje UEFA.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: idę w Melo.
1: Kolejny piękny wieczór i kolejna okazja do tego, żeby powiedzieć idę w Melo. No bo to już taka godzina, że chyba można zapomnieć o pracy, o obowiązkach i tych wszystkich innych smutnych rzeczach i odpiąć troszkę wrotki, nie? No, do tego bardzo mocno zachęcam, bo naprawdę fajnie pogram. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Radio, dobrze bujamy, przyznacie, co nie? Czy jesteście w autach, czy gdzieś w kuchni się krzątacie i melo w tle leci, no to dokonaliście najlepszego możliwego wyboru na ten wieczór. Zapewniam, Pychu z tej strony, siemano. No a z nami jest tak fajnie, że nie dość, że pogramy spoko, no to jeszcze budżet możemy wam trochę nareperować. 200, a nawet 500 zł. Tyle możecie zgarnąć w ramach naszej szybkiej kasy od Melo Radia. Mamy taki hajs i rozdajemy go totalnie za free. Zasady są banalnie proste. Najpierw wy myślicie, na co szalonego, fajnego, kreatywnego chcielibyście zdobyć taki hajs, a potem wbijacie na meloradio.pl, no i nam taki pomysł opisujecie. Potem my oddzwaniamy, no i jak na antenie zgarniecie hajs, no to od razu po wejściu możecie biec do bankomatu i go wypłacać. No chyba fajny deal, co nie?

0: ale to jest sztosik. Kręci mnie ten kawałek niesamowicie. Takie sztosy na playliście Meloradia wam gramy, a będzie ich jeszcze więcej, obiecuję. No i poza tym do 19 opowiem wam, dlaczego nie zawsze ruch to zdrowie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbę.
2: Meloradio Słupca na 102,9 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
3: Praca,
2: szkoła,
3: korki.
2: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
4: Od rana dużo pozytywnej energii.
5: I jeszcze fajniejszą muzę.
4: Świeże trendy prosto z sieci.
6: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
4: Od poniedziałku do piątku.
5: Już od 6:30.
6: Podkręcamy tempo.
4: Waldek Darłak.
6: Marcin Sikora.
4: I codziennie zrobimy ci kawę.
7: Nie masz żadnych szkodliwych słów.

0: codziennie. I wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
4: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
5: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
9: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
10: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
9: Znaczy, Frosta kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
12: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
13: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
12: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
19: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
18: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.

tak, gra wam Melo Radio, tak? Czyli najlepiej. Powoli zbliżamy się do 19:00, no i to już jest taka pora, że większość z was, no to pewnie umówmy się, już po pracy zapomniało o tych wszystkich papierach, niewysłanych mailach. No i wiem, że spory ruch na siłowniach, no bo wiadomo, formę zawsze trzeba robić, a najlepiej wieczorem. No ale właśnie czytam o tym, ile powinniśmy ćwiczyć. No i podobno taka fajna, zdrowa częstotliwość, no to 3 do 4 razy w tygodniu po 60 minut na siłce. No i sprawdziłem, niestety nawet dynamiczny bieg z łóżka do lodówki wieczorem się w to nie wlicza.

0: Wiecie, że to już prawie 19. No i nawet jak ten dzień dam wam trochę w kości, no to ja staram się grać tak, żebyście już o tym zapomnieli. Odsuńmy te złe myśli, podkręcamy tempo w Meloradiu, no i zaraz będziemy robić to dalej.
1: A już o 19 zagramy

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
7: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin. Ulica Spółdzielców 15.
0: Po reklamie.

0: Dev Melo.
1: Dev Melo, kiedyś klasa, dziś też klasunia, no bo zawsze jest dobry moment, żeby się rozkręcić, nawet o 19. To nie czas na dobranockę, to było kiedyś, teraz to czas, żeby właśnie iść w Melo. No i do tego bardzo mocno was zachęcam. Patrzę na playlistę i dobrych numerów do schrupania jest naprawdę dużo. No to co, nie ma co gadać, gramy. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

ale fajnie, że jesteście po drugiej stronie, no bo mogę wam pograć tak dobre numery jak ten. Podkręcamy tempo w Meloradiu, Pychu z tej strony, siemano, koty z nami rozmawiają. No tylko nie używają słów, ale podobno bardzo często się z nami komunikują, a w jaki sposób? No podobno jak mają położone uszy, to się boją. Jeśli ogon jest uniesiony do góry z lekko zagiętą końcówką, to są zadowolone i chcą z nami kontaktu, a jak powoli do nas mrugają, to jest to znak miłości i zaufania. I dziwnym trafem to ostatnie dzieje się najczęściej, jak przychodzi pora karmienia.

Oj, widzę, jak się bujacie do tego kawałka, ale nie można inaczej. Choć też palcami po kierownicy można było sobie teraz postukać w autach. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a do 20 pogadamy sobie jeszcze między innymi o tym, co jest najgorsze na pierwszych randkach.

autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.

Tak brzmi melo. Wieczorową porą mocno podkręcamy tempo i dobrze, no bo energii sporo się przyda, w końcu dzień się kończy, a nie warto być sennym, no szczególnie jak na przykład jakaś randka tego wieczora przed wami, kto wie. A ja mam przed sobą ranking, co jest najgorsze według nas na pierwszych randkach, czego totalnie nie powinniśmy robić. No i na szczycie są między innymi klasyczek, wspominanie o byłych, no to wiadomo, nigdy nie jest dobry pomysł, ale też rzucanie tekstów typu: o, tylko się nie zakochaj we mnie. No choć ja to bym w sumie docenił takie coś, bo to nie zawsze musi być podryw. Może być to też ostrzeżenie. Warto wiedzieć od razu.

Kto z was teraz biega na przykład? Jeśli to robicie, to ten kawałek jest do tego idealny. Ja uwielbiam na bieżni, zawsze go mam. No teraz pobiegnijmy w stronę 20, ta już za moment. A już od

0: Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku?
2: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem. Kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Szykujemy skok.
9: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
10: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum.
11: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
12: Świat Ciebie potrzebuje.
11: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
13: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
11: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
14: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
2: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Słuchaj na 102,9 FM. Idę w melo.
1: I to już jest taka godzina, że nawet jak jesteście w pracy, to szefa nie ma. On już pewnie z nogami założonymi gdzieś na stole wysoko. Więc w pracy można lekko pochillować. A ja wam fajnie pogram. Pychu z tej strony, siemano, nieważne co robicie. Ważne, że z Meloradiem. Już 20 na zegarach. Lecimy.
0: Meloradio. Idę w melo.

To jest Mel. Tak podkręcamy tempo. Wieczór już się na dobre rozkręcił i to czuć, no bo dajecie mi też znać na WhatsAppie Mel Radia, co tam u was. No i Piotrek napisał, że on właśnie wrócił do domu i zobaczył, że jego dziewczyna jest w średnim humorze, więc pizzkę zamówił i teraz czeka na dostawcę. No Piotruś, ty to jesteś chłop na medal, trzeba ci to przyznać. No coś mi się wydaje, że twoja dziewczyna w zamian później ci nie powie. Nie, nie mogę, kochanie, głowa mnie boli.

tak leci ten wieczór. Słuchacie Melaradia i dobrze, bo to zawsze fajny pomysł na tę porę dnia, w sumie wczesnej już troszkę nocy. Nikt tak jak my tempa nie podkręca, a wy pamiętajcie, że możecie nam trochę pomóc poukładać playlistę, no bo czekamy na wasze głosy na meloradio.pl w 30 Melo. W waszej liście hitów wspierajcie wasze ulubione kawałki, no bo jak będą wysoko, to będziemy wiedzieć, żeby grać je wam częściej.

znowu powieszeń. Tak, gra wam Mela. Podkręcamy tempo i zbliżamy się powoli do 21. To powoduje, że jesteśmy ciągle zmęczeni. No słuchajcie, jak czytam, mądre głowy się zebrały i stwierdziły, że powiadomienia są naszym wrogiem. No podobno jak dostajemy ich ciągle dużo, to nasz mózg ciągle się tym zajmuje, mieli to, no i nawet kiedy chcemy odpocząć, to nam o tym przypomina. No, to jak następnym razem nie odbierzecie od szefa, to pamiętajcie, nie będzie to złośliwie, po prostu dbacie o swoje zdrowie, żeby powiadomienia wam nie przeszkadzały.

0: nas dochodzi 21, a w takim Nowym Jorku dopiero 15. No i patrzcie, jesteśmy lepsi. Oni jeszcze przy ekspresie do kawy w biurze siedzą, a my już możemy chillować. Cieszmy się z małych rzeczy, jak to mówi klasyczek. A ja wam do tego fajnie pogram już po 21.
1: A już o 21 zagramy.

0: Szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na stąpę tatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Pan Rembiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto w aplikacji i na Lotto. Po reklamie.
7: Idę w Melo. I moim zdaniem weszliśmy w najlepszą część dnia. No bo to już 21, jeszcze wyspać się człowiek zdąży, a można jeszcze coś fajnego porobić. I do tych wszystkich waszych aktywności ja wam pogram. Tu Pychu, siemano, lecimy.
8: Melo Radio. Idę w Melo.

na siłę, o tak, sztucznie się pouśmiechamy, to to już zadziała. No i nasze ciało pomyśli, że jesteśmy szczęśliwi. No to teraz pomyślcie, jak dobrze działają spotkania w biurze z tą jedną osobą, której nie lubicie, ale musicie się do niej uśmiechać. Same plusy.

I kto wam tak fajnie pogra wieczorową porą, jak nie Mela Radio? Uwielbiam ten numer. Wiem, że wam też banan na twarzy się pojawił. No i dobrze, no bo jak się uśmiechamy, to od razu dopaminki więcej, człowiek szczęśliwszy. No a podobno jesteśmy w stanie oszukać swój mózg. I jak przez kilka sekund nawet

buja? No oczywiście, że tak. My tylko tak gramy, żebyście nie zasnęli. Tak podkręcamy tempo. Pychu z tej strony, siemano, mega się cieszę, że jesteśmy razem wieczorową porą, a wy pamiętajcie, że możecie się wzbogacić. I to jest naprawdę prosta sprawa, bo mamy dla was szybką kasę od Meloradia. Wbijacie na naszą stronę meloradio.pl, no i tam dajecie znać, na co chcielibyście wydać 2, a może i nawet 5 stówek i czekacie na telefon od nas. Nigdy nie wiecie, kiedy zadzwonimy, ale zawsze dodatkowy hajs w portfelu robi robotę, przyznacie.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem.

Jest dobrze. Biegniemy w stronę 22. Wysłuchacie Meloradia i wcale się nie dziwię, no bo z nami energii macie zawsze dużo, prawda? Działamy jak dobre espresso, ale bez kofeiny, bo o tej porze, no to nie radzę pić kawy. Jak czytam, mądre głowy mówią, że pod żadnym pozorem już po godzinie 16 nie powinniśmy jej tykać, na nią patrzeć i wąchać nic zupełnie, no bo będziemy mieli problemy ze snem, no i w ogóle jego jakość się pogorszy. Więc lepiej podkręcać tempo z Meloradiem, my dobrze kawusie zastąpimy. Dowód? Bardzo proszę, lecimy.

Ale to dobrze brzmi. Tak się tempo podkręca. To jest Meloradio, za chwilę 22. Jak o tej kończycie pracę, to na chillu. Moim zdaniem możecie się już pakować na chatę. Szefa i tak nie ma. Mniej widzi, lepiej śpi.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję zimną, masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka, wbij

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Epe, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł pomysł. No nie ma, po 11 latach się przekazał. No właśnie.
2: To jest moja nagroda.